0: No to jeszcze mistrzowskie emocje w faktach RMF FM. Norwegia udanie rozpoczęła udział w Mistrzostwach Świata. W pierwszym meczu fazy grupowej pokonała Irak aż 4-1, ostatnią bramkę zdobywając w czasie doliczonym. A Skandynawowie objęli prowadzenie jeszcze przed przerwą i przez większość spotkania kontrolowali przebieg gry. Po zmianie stron Irak wprawdzie zdobył bramkę kontaktową, ale Norwegowie szybko odpowiedzieli drugim trafieniem. Dzięki wygranej Norwegia teraz zdobywa pierwsze 3 punkty w turnieju i obejmuje czołowe miejsce w swojej grupie.
1: Sport w faktach RMF FM.
0: Wielkie emocje na piłkarskich mistrzostwach świata trwają, ale warto zaznaczyć, że przygotowania taktyczne do meczu każdej z drużyn to efekt wielogodzinnej pracy sztabu ekspertów. Wie o tym trener i analityk piłkarski Marek Marciniak, który w przeszłości pracował dla reprezentacji Belgii. Przygotowywał też indywidualne analizy dla naszego skrzydłowego Jakuba Kamińskiego. Z Markiem Marciniakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
2: Mundial już się rozpoczął, trwa faza grupowa i razem ze mną ktoś, kto o piłce pewnie może rozmawiać bardzo długo i ma dużo do powiedzenia. Marek Marciniak, trener i analityk piłkarski. Dzień dobry, Marku.
3: Tak, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Ile pracy, jeśli chodzi o przygotowywanie różnych analiz w trakcie mundialu? Ile to jest pracy przed turniejem, a ile już pracy w trakcie turnieju? Na ile można rzeczywiście zebrać bazę pewnych informacji, które można opracowywać, nie wiem, wiosną, a na ile trzeba się skupić od momentu, kiedy na przykład zostanie ogłoszona kadra, zostaje tam kilkanaście dni do turnieju?
3: Tak naprawdę, niezależnie od tego, czy pracowałem dla reprezentacji, czy pracowałem indywidualnie, bo współpracowałem z Jakubem Kamińskim podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Tak naprawdę turniej dla mnie zaczynał się w momencie ogłoszenia już oficjalnych kadr turniejowych. I wtedy zaczynałem zbierać jak największe pole informacji, które starałem się optymalnie selekcjonować. Uważam, że całą esencją gałęzi analitycznej jest optymalna selekcja informacji. Tych danych nie może być za dużo, ani za mało i one muszą być stricte dopasowane do odbiorcy. Inaczej podchodzę do analizy, kiedy analizuję przeciwnika całego jako drużynę, gdzie mam pokazać ich model gry, zagrywki, słabości, mocne punkty, mam zaproponować rozwiązania, jak wygrać mecz przeciwko danej drużynie. Natomiast zupełnie inaczej podchodzę do analizy indywidualnej, kiedy mam tych 2-3 najbardziej prawdopodobnych zawodników, na którego mój zawodnik będzie grał. I wtedy moim zadaniem jest przygotować na konkretne zachowania i tendencje danego przeciwnika na pozycji, na której będzie grał. I w zależności od tego, czy on jest prawonożny, lewonożny, czy jest silny fizycznie, czy bardziej dynamiczny, a może jest lepszy technicznie i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczy jest wiele, natomiast analiza zespołu i analiza indywidualna uważam, że znacząco się różni.
2: Czy jest też jakiś rodzaj pracy, który wykonuje się w czasie rzeczywistym? No bo mówisz, że to była praca zdalna. Czy na przykład w trakcie meczu, czy tuż przed meczem mogłeś jeszcze jakoś reagować, przesłać jakieś informacje? Czy to już tak nie działa i to już są tylko ci, którzy siedzą na ławce i rezerwowych na przykład i oni tam już wtedy dopracowują, sprawdzają jakieś rzeczy i tak dalej, i tak dalej?
3: Raczej znowu, to jest trochę w zależności od tego, jaką funkcję się pełni, tak? Bo pracowałem dla firmy zewnętrznej i tam po prostu wysyłałem materiał w postaci raportu, gdzie musiałem obraz wideo połączyć z danymi liczbowymi, tak żeby to się zazębiało, trochę jak układanka puzli. I moim zadaniem było znalezienie sposobu, jak grać, żeby wygrać z danym przeciwnikiem. I tak naprawdę to była główna idea książki analitycznej, którą napisałem z moim przyjacielem Janem Marcinkowskim i tam zawarłem jedno z narzędzi, które ja stosuję w pracy swojej. Ono nazywa się cykl analityczny i ten cykl analityczny ma służyć do tego, żeby właściwie zawodnik analizował działania w trakcie gry. Czyli na przykład, jak pracowałem z Kubą Kamińskim, to moim zadaniem było nauczyć go tego, jakie decyzje ma podejmować w danej konkretnej sytuacji boiskowej. Bo ja za niego nie będę grał na boisku, tak? Natomiast moim zadaniem było przygotowanie go do tego. I cieszę się, że to narzędzie się sprawdza, bo no, on zyskuje coraz większą popularność, nie tylko przez książkę, ale też no, liczbę zawodników, którzy też do mnie trafiają indywidualnie po to, żeby rozwinąć swoje kompetencje, właśnie takie stricte taktyczne w trakcie gry.
2: Do książki za chwilę wrócimy, ale chciałem jeszcze spytać też swojego doświadczenia, jak w ogóle duże są te sztaby analityków dla danych reprezentacji i czy tacy ludzie w ogóle, ile oni pracują w trakcie mistrzostw, tak? Kiedy mamy na przykład mecze fazy grupowej, czy potem kolejne drużyny, które wychodzą, no jednak nagromadzenie tych meczów jest dość duże, okej. Szczególnie na początku wiesz, z kim zagrasz, bo ta faza grupowa jest określona. Potem ta liczba możliwych scenariuszy przy obecnej drabince turnieju jest gigantyczna. To już nie jest tak jak w przeszłości, że właściwie można było przewidywać, albo jeden, albo drugi, ewentualnie trzecia ścieżka i to tyle. Tutaj tych ścieżek jest mnóstwo. Dla niektórych drużyn ta liczba możliwych wariantów jest bardzo duża. Także ile jest tej pracy w trakcie mistrzostw? Ci ludzie w ogóle mają kiedy odpocząć, zregenerować się, czy to jest praca na takim, no, mocno na limicie?
3: Moim zdaniem balans jest tu bardzo ważny, bo poza taką stricte pracą merytoryczną ważna jest energia, którą się wysyła, przedstawiając jakąś analizę. I tutaj akurat fajnie przeszliśmy do drugiego narzędzia, które właśnie zawarłem w książce. Ono się nazywa Model Gamer, które ma formułować w odpowiedni sposób właśnie te materiały do prezentacji dla zawodników. I tam jednym z komponentów tego modelu jest czynnik emocjonalny, bo tak jak mówisz, w dobie cyfryzacji i powszechnie dostępnego internetu materiałów mamy tak naprawdę nieograniczoną ilość, tak? Ja bardzo często zwracam uwagę na przykład na mowę ciała zawodników podczas zajęć treningowych. Często federacje wrzucają takie krótkie klipy, nie wiem, jak zespoły grają rondo przed treningiem, tak, albo sobie żonglują, natomiast ja patrzę wtedy, kto z kim, w jaki sposób się zachowuje, bo to mowa ciała, ona nie oszuka nikogo. Słowami możemy pewne rzeczy przytuszować, zagrać, natomiast tej energii nie da się oszukać. I to, jak obszerne są sztaby, to zależy od pierwszego trenera przede wszystkim, tak? Natomiast moim zdaniem rozpiętość sztabu nie jest tak ważna, tylko metody, którymi się pracuje. Bo finalnie na koniec liczy się efekt. Każdy chce osiągnąć swoje cele. Są drużyny, które są faworytami, których celem jest zdobycie tytułu mistrzowskiego. Są drużyny, które chcą wyjść z grupy, a potem zobaczą, co się wydarzy. Każdy z innej perspektywy patrzy na turniej. Natomiast bardziej bym zwrócił uwagę właśnie na metody pracy, po to, żeby osiągnąć zakładany efekt. Na koniec historia zapamiętuje zwycięzców.
2: Wiadomo, że niektóre mecze są rozgrywane w trudnych porach. Nie jesteśmy w stanie oglądać całego mundialu. Pewnie mało osób będzie codziennie zarywać noce. Ale powiedz mi, na co zwrócić uwagę? Bo też prawda jest taka, że kiedy oglądamy mecz w telewizji, wiele rzeczy nam umyka, no bo jednak kamera podąża najczęściej za piłką, a jak patrzymy sobie na taktykę, na jakieś różne rzeczy boiskowe, to często to nie tam, gdzie piłka, tylko gdzieś w zupełnie innym miejscu dzieją się ważne rzeczy. Dokładnie tak samo jest w koszykówce. Podążanie za piłką niewiele nam da tak naprawdę. Czy jest jakaś rzecz, na którą zwróciłbyś uwagę? Coś takiego, co każdy z nas, kibiców, oglądając mecz w telewizji, może jeszcze na coś popatrzeć i może być trochę dzięki temu mądrzejszym obserwatorem tego mundialu?
3: Każdy kibic jest w pewien sposób analitykiem gry, bo ogląda mecz i na jego bazie formułuje jakieś wnioski, dochodzi do pewnych przemyśleń. Moim zdaniem kluczowymi momentami na tym turnieju będą fazy przejściowe, czyli te, w których ktoś traci piłkę, bądź zyskuje piłkę i jak ta drużyna się zachowa w ułamku sekundy, bo...
2: Czyli, przepraszam, ta jedna rozpoczyna, ta, która zyskała piłkę, próbuje rozprowadzić atak, ta druga próbuje teraz z tego momentu, kiedy przed chwilą atakowała, przeorganizować się na obronę.
3: Dokładnie.
2: To jest ta faza przejściowa, tak mówiąc kolokwialnie.
3: Dokładnie. I w jednej z wcześniejszych rozmów przed mistrzostwami zwracałem uwagę na to, że moim zdaniem kluczowe będzie właśnie faza kontrataku. Że te drużyny, które są dobrze zorganizowane, właśnie w tych momentach, w których gra będzie miała troszkę więcej chaosu i najlepiej będą sobie radzić w tym chaosie, czyli po odbiorze piłki będą wyprowadzać kontrataki i będą zdobywały bramki, to ta drużyna będzie miała największe szanse na zwycięstwo. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, w dobie tego przygotowania te takie fazy klasycznej obrony albo klasycznego ataku, czy też coraz bardziej powszechnych stałych fragmentów rzutów rożnych, rzutów wolnych, autów, to wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, przygotować się na to. Natomiast momenty utraty kontroli będą decydować. Ja bym zachęcał do obserwacji, jak się zachowuje ta drużyna, która piłkę straci. Przerwanie kontrataku będzie niezwykle ważne.
0: Z trenerem i analitykiem piłkarskim Marcinem Marciniakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Jeżeli chodzi o nocne analizy spotkań na mundialu, to też macie swojego

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Tawu aktualnych faktów. W studiu z najważniejszymi informacjami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: 21-latek z Brennej usłyszał zarzuty. Podczas interwencji miał zaatakować funkcjonariuszy. Dziś jest strajk ostrzegawczy pracowników ZUS-u. Rano nie będą przyjmowali żadnych interesantów. Co najmniej 10 milionów złotych strat Skarbu Państwa. Miała do tego doprowadzić grupa przestępcza, rozbita przez policję oraz wielkopolskich celników. Dwudziestojednoletni mężczyzna, który w niedzielę zaatakował policjantów w Brennej, usłyszał zarzuty. Dotyczą m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy, gruźb karalnych i zniszczenia mienia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. Według śledczych mężczyzna wcześniej zachowywał się agresywnie wobec grupy osób przebywających w pobliżu jego posesji. Miał nawet oddać strzał z wiatrówki i rzucić kamieniem w kierunku pokrzywdzonych. A podczas interwencji policji 21-latek stawiał opór, znieważał funkcjonariuszy, kopał ich i atakował młotkiem. Dwóch policjantów odniosło obrażenia. W domu zatrzymanego zabezpieczono wiatrówkę. Trwa teraz wyjaśnianie wszystkich okoliczności tej sprawy. Pracownicy z ZUS-u rozpoczynają dziś strajk ostrzegawczy. Domagają się wyższych płac. Co czeka petentów w oddziałach ZUS-u, sprawdził Igor Skrzypek.
3: Długie kolejki i szansa, że niczego nie załatwimy. Złośliwi powiedzą, że dzień jak co dzień, ale tym razem urzędnicy mają odejść od biurek. Od godziny 8 do 10 w wielu placówkach interesanci nie będą obsługiwani. To może wydłużyć czas oczekiwania na załatwienie sprawy w ZUS-ie. Ucierpieć mogą też inne usługi. Infolinia ma działać w pełnym zakresie, ale i tu możliwe są opóźnienia. W związku z tym kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych radzi, by wizytę zaplanować po godzinie 10 lub najlepiej innego dnia. To strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 1200 zł brutto. ZUS proponuje nieco ponad 200 zł brutto podwyżki oraz nagrodę w wysokości kilku tysięcy złotych.
2: Rząd w przyspieszonym tempie przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie informacji o zarobkach medyków. To reakcja na doniesienia mediów dotyczące lekarza bez specjalizacji, który jest koordynatorem SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. 29-latek miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Pracował przy tym średnio 11 godzin dziennie w trzech placówkach medycznych. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz ustalał, co teraz ma się zmienić.
4: Nowość polega na tym, że dane o zarobkach mają być zbierane na podstawie numeru PESEL lekarza, czyli będą obejmować wynagrodzenia na przykład właśnie w kilku miejscach. Sprawy zatrudnienia w warszawskim szpitalu południowym wyjaśniają teraz równolegle Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Prezes warszawskiej izby, dr Artur Drobniak, komentuje, że trzeba sprawdzić też, dlaczego pracą SOR-u w tej placówce kieruje lekarz bez specjalizacji. Z aktualnych danych Agencji Oceny Technologii Medycznych wynika, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych i to są dane tylko na podstawie jednego miejsca zatrudnienia.
5: Reporterzy RMF FM najbliżej faktów.
2: Co najmniej 10 milionów złotych strat Skarbu Państwa wyrządziła grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz wielkopolskich celników. Na polecenie prokuratury regionalnej w Poznaniu zatrzymano 12 osób. Jak działali podejrzani? O tym w faktach Krzysztof Zasada.
6: Wystawiali nierzetelne faktury VAT, które miały dokumentować obrót materiałami budowlanymi, granitem, kostką brukową oraz fikcyjne usługi marketingowe. Według śledczych podmioty pełniące funkcję tzw. znikających podatników posłużyły się ponad 800 fakturami o wartości ponad 54 milionów złotych, a także wystawiły ponad 1000 nierzetelnych faktur na kwotę przekraczającą 45 milionów. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty, za które grozi nawet 25 lat więzienia. Dwie osoby trafiły do aresztu.
2: Rządzą nami hormony, a przynajmniej kontrolują wiele procesów życiowych w naszym organizmie. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM przyjrzymy się niektórym z nich.
7: Hormonów jest bardzo wiele i ich wpływ na nasz organizm zmienia się również w przeciągu całego naszego życia.
8: Hormonów jest podobno około 100 takich rozpoznanych. Czy są jeszcze jakieś być może nierozpoznane?
7: Nauka idzie tak bardzo do przodu, że wydaje mi się, że tak jest właśnie. Znajdujemy coraz to nowe hormony. I w takiej sytuacji jestem zdecydowanie za tym, żeby dalej ich poszukiwać.
2: Zapowiada dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. A rozmawiała z nim nasza reporterka Anna Kropaczek. I jeszcze sport w faktach, bo jak informowaliśmy przed godziną, Norwegia efektownie rozpoczęła mundial. W meczu grupy pierwszej pokonała Irak 4-1 i została liderem tabeli. Bohaterem spotkania był Erling Haaland. Napastnik Norwegów zdobył 2 bramki już w swoim pierwszym występie na Mistrzostwach Świata. Irak wyrównał wprawdzie jeszcze przed przerwą, ale Norwegowie szybko odzyskali prowadzenie. W drugiej połowie dołożyli kolejne 2 gole i pewnie sięgnęli po 3 punkty. W drugim meczu tej grupy jeszcze przypomnijmy, Francja wygrała z Senegalem 3-1.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka była gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM. Wśród tematów rozmowy pojawiła się problematyka wprowadzenia do szkół tak zwanej edukacji włączającej.
9: To pytanie o tę edukację włączającą i o kompas jutra. Dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek mówi, będzie trudne wprowadzenie tego wszystkiego, szczególnie w tych klasach, gdzie jest dużo dzieci z orzeczeniami.
10: To prawda, edukacja włączająca jest dzisiaj jednym z większych wyzwań nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z dużymi wyzwaniami, jakie tworzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami. Z jednej strony edukacja włączająca jest bardzo potrzebna, bo to też wyrównywanie szans dla każdego dziecka z odpowiednim wsparciem, mądrze realizowana, ma sens. Ale nie możemy zapominać o tym, że w polskim systemie są też szkoły specjalne, w które po prostu musimy bardzo mocno inwestować, tak żeby można było w pewnych przypadkach odciążyć
9: szkoły. Tylko tu rodzice bardzo niechętnie posyłają dzieci, tych, których nie muszą.
10: Tylko nikt nie musi. Tylko bardzo zachęcam rodziców, których dzieci, nauczyciele bardzo często mówią, może tam będzie się czuło dziecko lepiej. Ale to są świetne szkoły, są świetnie przygotowane. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka, a nie do wyobrażenia rodziców często o jego przyszłości. My naprawdę mamy bardzo dobrze skomponowany system i bardzo musimy dbać o to, żeby edukacja była w kierunku dziecka, ale żeby to się działo, to trzeba zwiększyć dostępność szkół specjalnych. Widzę tę potrzebę, widzę wyzwanie nauczycieli. Co do, też pani dyrektor Kozakiewicz mówiła o tym, że dzieci z różnych kultur. To prawda, dlatego mamy duży program za 500 milionów złotych, który wspiera dzieciaki, żeby się mogły włączyć do szkół, czyli uczniów z Ukrainy na przykład, ale nie tylko. Wspiera właśnie w ramach asystencji międzykulturowej. Dawniej miały to samorządy, my teraz żeśmy przejęli to na siebie.
9: To teraz jest międzykulturowość. Zarzut padł w kierunku Ministerstwa Edukacji Narodowej, że zatrudniacie Ukraińców. Janusz Kowalski taki zarzut postawił, to prawda?
10: To jest wariactwo, co wyprawia pan Kowalski, niegodne. Polska jest dumna z tego, że przyjęła uchodźców i że ich wspiera. I tak mamy również praktykantów, nie patrzymy im w narodowość, mamy praktykantów również z Ukrainy, żeby się uczyli, jak dobrze funkcjonuje polskie państwo, bo kiedy będą odbudować Ukrainę, niech mają te dobre standardy funkcjonowania.
9: Janusz Kowalski mówi, Polacy wysyłają aplikacje i nie mogą się dostać do menu, do niczego. No,
10: to nieprawda.
9: Po prostu biedni, skrzywdzeni.
10: To są nacjonalistyczne bzdury pana Kowalskiego. Państwa płacą za to, żeby inne państwa pokazywały im, jak dobrze działają na przykład instytucje. Polska jest krajem, który jest wolny od korupcji, który jest dobrze funkcjonujący instytucjonalnie. Jesteśmy państwem w Unii Europejskiej z transparentnymi procedurami i powinniśmy być z tego dumni. A to, co urządził pan Kowalski w kierunku praktykantki, było po prostu podłe.
9: Rozumiem, czyli pani potwierdza, że to była Ukrainka i że ona po prostu była praktykantką w menu.
10: Oczywiście. I jestem dumna z tego, że możemy przyjmować różnych ludzi, żeby uczyli się, jak funkcjonuje polskie państwo.
9: A ile jest praktykantów albo pracowników z ukraińskim paszportem w menu? Policzyła pani?
10: Nie, mamy co i rusz mamy praktykantów, studentów z różnych uczelni, którzy się zgłaszają. Zresztą za czasów pana Czarnka też byli praktykanci i też byli również z Ukrainy. Więc nic w tym dziwnego. No, tak jest.
9: A z innych krajów pojawiają się również praktykanci? Nie wiem. No, ostatnio PiS protestował przeciwko, część prawicy protestowała przeciwko afrykanizacji Lublina.
10: Nie spotkałam za czasów swojej pracy MEN osoby, która by miała paszport z kraju afrykańskiego. Faktycznie z Ukrainy czy z Białorusi. Oczywiście, że mamy ludzi. Również z kartą Polaka mamy czasami praktykantów na studia, ale nie patrzymy im w paszporty. Patrzymy im w umiejętności i wiemy, że oni też się mogą dużo dobrego nauczyć od Polski.
9: Panie minister, Wielka Brytania ograniczy dostęp do mediów społecznościowych dzieci i młodzieży. Kiedy przyjdzie czas na Polskę? Bo wszyscy o tym mówią, ale jakoś tak konkretnych rozwiązań poza Australią nie ma.
10: I właśnie przez to, że w Australii wszyscy zobaczyliśmy, gdzie wystąpiły problemy, państwa europejskie pracują nad wspólnymi rozwiązaniami, czy to w ramach Unii, o czym mówi komisarz von der Leyen, czy poszczególne kraje, z którymi też jesteśmy w kontakcie, bo i Francja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Szwecja myśli o podobnych rozwiązaniach, i Niemcy też idą w tym kierunku, żeby ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych. Polska zdecydowanie o tym myśli. Jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby dzieci przynajmniej do 15 roku życia nie miały dostępu do wszystkich patotreści czy pornografii.
9: A jak chcemy to egzekwować?
10: Tu jestem w dobrym kontakcie z premierem Gawkowskim, gdzie pierwszym krokiem jest ustawa, która w tej chwili wchodzi pod obrady Sejmu, dotycząca ograniczenia dostępu do treści pornograficznych. Chodzi o bezpieczną, anonimową weryfikację wieku i ten ograniczenie dostępu do pornografii. No myślę, że tu już się naprawdę wszyscy zgadzamy, że 7-latek nie powinien być narażony na treści pornograficzne w internecie, da nam pierwszy etap do bezpiecznej weryfikacji w platformach społecznościowych.
9: To jest
10: również
9: jakby jeden element, ale drugi element wiemy, australijskie badania to pokazują, że rzeczywiście pierwszy moment był momentem szoku, ograniczyło to dostępność młodzieży i dzieci do mediów społecznościowych. Minęło kilka miesięcy, 60-70% z nich kont wróciło.
10: I dlatego musimy te rozwiązania wprowadzić mądrze i bezpiecznie. Też wszyscy na początku na takiej fali hura optymizmu powiedzieliśmy, zrobimy to szybko. Dzisiaj wiemy, że żeby to zrobić skutecznie, nie może to być zrobione bardzo szybko, ale mieliśmy już całą serię spotkań i z premierem Gawkowskim, i z premierem Tuskiem, i z ministrem Berkiem. I we czwórkę opracowujemy takie narzędzia, żeby faktycznie móc ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych.
9: Pani minister mówi, nie będzie to bardzo szybko, czyli kiedy? W przyszłym roku?
10: Myślę, że w przyszłym roku będzie to realne, jeżeli państwa europejskie będą ze sobą współpracować. No bo też pamiętajmy, że stajemy przeciwko Big Techom, które...
9: Nie stajemy przeciwko Stanom Zjednoczonym, które będą stałą pewnością bronić.
10: Big Techom, no też myślę, że dla każdego państwa. Tak jak dla Polski, najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo dzieci. I kiedy widzimy badania, wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu 7-latki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji, to w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy. Nikt by nie pozwolił dziecku w realu, fizycznie, oglądać
9: Panie
10: treści,
9: minister,
10: na które się godzimy w internecie.
9: W przyszłym roku mamy kampanię wyborczą i natychmiast zostanie podniesiony argument, że chcecie ograniczyć wolność w sieci, bo konieczność weryfikacji wieku zostanie zinterpretowana przez część środowisk jako ograniczenie wolności.
10: Trzeba sobie też jasno powiedzieć, że są priorytety dla państwa. I jednym z tych priorytetów jest bezpieczeństwo młodego człowieka.
9: Ale dla polityków priorytetem jest wygranie wyborów.
10: Dla polityków priorytetem jest Polska. A polskie bezpieczeństwo zależy też od bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Widzimy gigantyczny kryzys zdrowia psychicznego w tym
9: kropkę.
10: Dzieciaku. Więc musimy działać, a nie zastanawiać się, co powie prawica i gdzie czego użyje wyborczo.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 5 minuta spotkania spalony, ale Messi wsadził piłkę do bramki. Zapachniało sensacją również w 8 minucie.
0: RMF Queen.

RMF-u czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Godziny czwartej, czas na fakty, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
2: Zginęły co najmniej 4 osoby, kilkanaście zostało rannych. To kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę. System obrony powietrznej mylą skutery z dronami. Na okupowanym przez Rosję Krymie wprowadzono nocny zakaz poruszania się jednośladami. Polska powinna kupować sprzęt wojskowy w kraju. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Co najmniej 4 osoby zginęły w rosyjskich atakach powietrznych na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy. Kilkanaście kolejnych zostało rannych. Najtragiczniejszy bilans odnotowano w Słowiańsku w obwodzie donieckim. W 2 nalotach zginęły 3 osoby, a 5 zostało rannych. Uszkodzonych zostało ponad 100 budynków mieszkalnych. Rosjanie zaatakowali również Zaporoże. Według lokalnych władz zginęła tam 1 osoba, a 7 zostało rannych. Ukraińska armia poinformowała, że w ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska przeprowadziły w sumie 182 takie ataki. Mamy także fakty z drugiej strony barykady. Według Rosjan odgłosy silników jednośladów mogą być mylone z dźwiękiem nadlatujących dronów, co ma utrudniać pracę systemów obrony powietrznej. Dlatego władze okupowanego przez Rosję Krymu zakazały nocnego poruszania się skuterami, motocyklami, ale i quadami. Ograniczenia obowiązują od godziny 20 do 6 nad ranem. Z czego wynika ta decyzja? W ostatnich tygodniach Ukraina zwiększyła liczbę ataków na Krym, uderzając przy pomocy dronów m.in. w infrastrukturę transportową i energetyczną.
3: Wasze opinie w faktach RMF FM.
2: Ponad połowa ankietowanych uważa, że polska armia powinna przede wszystkim inwestować w rodzimy przemysł zbrojeniowy, nawet jeśli oznacza to dłuższy czas oczekiwania na nowoczesny sprzęt. Tak wynika z najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Co 10 Polak z kolei uważa, że najlepszym kierunkiem zakupów są Stany Zjednoczone i Korea Południowa. O kontaktach zbrojeniowych na linii Warszawa-Waszyngton korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: To właśnie ze Stanów Zjednoczonych kupujemy m.in. czołgi, systemy rakietowe HIMARS, śmigłowce Apache, myśliwce F-35 oraz zestawy obrony przeciwlotniczej Patriot. W Waszyngtonie kontrakty z Polską są postrzegane nie tylko jako biznes, ale także jako element strategicznego partnerstwa i wzmacniania wschodniej flanki NATO. To, co ważne jest dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa dla Amerykanów, jest ważne także z punktu biznesowego, bo w przypadku Polski nie ma wątpliwości, czy sprzedawany sprzęt nie wpadnie w złe ręce. Procedury są uproszczone, bo nim sprzęt zostanie sprzedany, muszą zostać wydane pozwolenia. W przypadku Polski to kwestia formalności, a nie długich dyskusji. Polska w Waszyngtonie to, nie ukrywajmy, sprawdzony partner, a takich lubi nie tylko amerykańska polityka, ale też i amerykański biznes. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: A wyniki sondażu możecie prześledzić na rmf24.pl. Polskie miasta mają kłopot z egzekwowaniem kar dla zagranicznych turystów. Chodzi o pozostawione przez nich auta w strefach płatnego parkowania. O trudności w Poznaniu pytał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Okazuje się, że mimo nowoczesnych elektronicznych systemów nie tak łatwo ustalić właściciela pojazdu. Urzędnicy nie mogą zdobyć danych osobowych czy adresu, w którym przebywa niepłacący turysta.
6: Próbujemy wszelkimi sposobami dojść do danych kierowców. Nie jest to proste. Korzystamy z danych centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Korzystamy też z numerów PESEL, jeżeli takie uda nam się zdobyć.
5: Ale w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców nie ma danych o pojazdach spoza Polski, mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Około 5% wezwań do zapłaty było w ubiegłym roku wystawionych z powodu zagranicznych kierowców unikających opłat.
2: Z Poznania przeniesiemy się teraz do Stronia Śląskiego, gdzie ulica Nadbrzeżna przeszła metamorfozę. Była jedną z najbardziej dotkniętych przez powódź sprzed prawie 2 lat. Główny trakt w centrum miasta wygląda już zupełnie inaczej. Wczoraj odwiedziła go dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
7: Ta ulica stała się symbolem powodzi. Jako pierwsza przyjęła największą falę spękniętej tamy. Nurt rzeki był tak silny, że zabrał ze sobą komisariat policji. Zburzył wielki pawilon handlowy. Rondo praktycznie przestało istnieć. Przez blisko 2 lata auta poruszały się tutaj po dziurawej, szutrowej drodze bez chodników. Dziś to miejsce jest nie do poznania.
8: Jest, już jest.
7: I radość też jest?
8: Też jest. Pomalutku robi się ładnie. Zielono jest, ciepło, tylko teraz jeszcze słoneczka i będzie ok. okej. Okay. Oko się cieszy, co by nie mówić.
7: Widzę, że wraca też życie do tych punktów handlowych, gastronomicznych.
8: No przede wszystkim tutaj ludzie to płakali po prostu. ZUS-y, podatki i tak dalej. Towar nie schodził. Dramat dla nich to był.
9: I myślę, że pomalutku wszystko wróci do normy.
7: Odbudowa zaledwie kilometrowego odcinka kosztowała 15 milionów złotych.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Co dalej z zakazem używania telefonów komórkowych w podstawówkach przez dzieci? Między innymi o tym Tomasz Telikowski rozmawiał ze swoim gościem, minister edukacji narodowej Barbarą Nowacką.
10: To jest zmiana, której oczekują nauczyciele.
11: No, nauczyciele mówią różnie, że nie chcą być prokuratorami, że nie ma szczegółowych rozwiązań.
10: Mówią zdecydowanie,
11: że nie
10: potrzebują rozwiązania centralnego, bo często lokalne rozwiązania były podważane. I to jest moje też doświadczenie ze spotkań w ramach Kompasu Jutra. Mówili tak, jeżeli weźmiecie na siebie, że jest ustawowy zakaz, to nam będzie znacznie łatwiej pracować. Zdecydowana większość na każdym spotkaniu, na którym pytałam o to, a to spotkania były nie informacyjne, tylko konsultacyjne z nauczycielami, też dotyczących elementów wdrażania reformy. Pozwolę sobie wrócić. Pojawił się zarzut, że podstawa programowa wchodzi nie wszędzie.
11: Tak, to było do Kompasu Jutra w faktach.
10: To pozwolę sobie na taką uwagę, że obiecaliśmy ewolucyjne wejście zmian. Takie, żeby był czas na korekty, żeby zmiany rosły razem z uczniem. Z perspektywy ministerstwa to jest tylko papier, na którym się pisze, nie, róbcie od nowa, po nowemu, wszędzie. Tylko dla nauczycieli to byłaby gigantyczna zmiana. Podstawy programowe idą bardzo różne. To nie jest taki problem. Problemem byłoby rewolucyjne i siłowe wymuszenie zmian
11: natychmiast. Ale rewolucyjne i siłowe się dokona, bo będzie zakaz telefonów. Wracam do telefonów i to jest rzeczywiście zmiana bardzo poważna.
10: Ale w 50 ponad procentach szkół, kilka lat temu, już to są dane z 20 bodajże 3 roku, w ponad 50% szkół były już zakazane telefony. Pani mówimy wyłącznie o szkołach podstawowych i o trzech wyjątkach. Więc proszę...
11: Nie, pytam się o to, czy pan prezydent, albo czy pani rozmawiała z kancelarią prezydenta i czy wiemy coś na temat postawy prezydenta wobec tej ustawy.
10: Dziś czytanie pierwsze w Sejmie. Mam nadzieję, że ludzie pana prezydenta będą na komisji, mają możliwość, mogą zgłaszać uwagi. To jest właściwy tryb pracy,
11: ale
10: również
11: do pani
10: dla prezydenta.
11: Takie ostrzeżenia, że mogą zawetować?
10: Nie, pierwsze słyszę. To jest jedna z tych zmian, które w pierwszych oczywiście badaniach miała ponad 86% poparcia społecznego. Ludzie mówią tak, chcemy, żeby w szkołach zakazać telefonów. To nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale to wprowadza pewien porządek w szkole, a tego chyba chcą wszyscy.
11: Dobrze, porządek w szkole. Pytanie czerwone paski. Jak się pani patrzy na tę aferę? List Rzeczniczki Praw Dziecka do lodziarni, sugestie, żeby zrezygnować z nagradzania dodatkowego przez prywatną firmę uczniów, którzy, no rozumiem, że wykazali się pewnym sukcesem, przynajmniej w zdobywaniu stopni.
10: To kompletnie zastępcza dyskusja, bo oczywiście wszyscy widzimy, że i szkoła wymaga zmian, i nauczyciele wymagają wsparcia, i rodzice też dobrze, żeby czasami nie wywierali takiej presji na nauczycieli w sprawach czerwonych pasków, to szczególnie aktualne w tych tygodniach. Na dzieci, ale szkoła ma też uczyć ambicji. Życie to nieustanne wyzwania. Jeżeli młody człowiek podejmuje wyzwanie, chcę się dobrze uczyć, jestem osobą ambitną, chcę mieć ten czerwony pasek, dostaję w szkole książkę w nagrodę, wyróżnienie, na przykład w postaci tego, że jest to wręczane mu te świadectwo z czerwonym paskiem.
11: No to może wróćmy do wzorowych uczniów, to znaki ja takie nosiłem w podstawówce.
10: Ale jeżeli szkoły chcą to robić, to mogą to robić. I uważam, że to jest super, że różne firmy, instytucje też nagradzają ambicje młodych ludzi. Podoba mi się to. I mogę wejść w dyskusję o czerwone paski, która jest biało-czerwone paski, która jest taką dyskusją rytualną, ale nie będziemy tego zmieniać.
11: Czyli nie będzie zmiany?
10: Nie planuję zmian. Proponuję podejść znacznie spokojniej do różnych inicjatyw. Cieszę się, że niektórzy chcą... Ale szkoła jest od tego, żeby dzieciaki zdobywały wiedzę.
11: Pani minister, pani mówi, że to jest... ma promować ambicje, ale ja bym powiedział, czasami czerwony pasek wcale nie promuje uczniów najlepszych, tylko najlepiej dostosowanych do systemu, pruskiego systemu
10: czasami
11: edukacji.
10: Tak, czasami nie. Ale nie widzę powodu, żeby z drobiazgu, jakim jest realnie biało-czerwony pasek i dyskusji zastępczej, robić rozwiązanie problemów szkoły. My rozwiązujemy część problemów oświaty właśnie w ramach reformy Kompas Jutra, czyli większy nacisk na wiedzę praktyczną, na sprawczość, na umiejętność komunikacji, czyli na kompetencje, które będą potrzebne w wielkim starciu ze sztuczną inteligencją na przyszłym rynku pracy. To jest istota wyzwania. Drugim wielkim wyzwaniem jest to, co musimy zrobić, to jest po stronie ministerstwa, żeby nauczycielom pracowało się w szkole lepiej. Trzecie wyzwanie to jest w jaki sposób uporządkować po takim, powiedziałabym, dosyć niefrasobliwym podejściu moich poprzedników do edukacji włączającej, to żeby edukacja była dostosowana do każdego dziecka we właściwym miejscu, zgodnie z możliwościami tego dziecka.
11: To jeszcze pytanie, skoro jesteśmy przy problemach
10: i zdolnego, i z specjalnymi potrzebami.
11: I rodziców. Jak pani podchodzi do wagarów z rodzicami? Jest końcówka roku szkolnego i wiadomo, że część dzieci za zgodą rodziców już nie chodzi do szkół. Szkoły pustoszeją.
10: To jest przesadzona medialnie opinia, prawdopodobnie perspektywa wielkomiejska, gdzie faktycznie niektórzy rodzice decydują się na wcześniejszy wyjazd, a potem zaczyna się kolejna rytualna imba.
11: Ale
10: czyli,
11: to nie jest rytualna imba.
10: Trzy miesiące wakacji za długo, co my mamy zrobić ze swoimi
11: ale
10: dziećmi.
11: Ale ja się nie pytam o wydłużanie wakacji, tak, tylko o to, czy mamy chce coś z tym zrobić. Znaczy, bo jakby rzeczywiście jest tak, że część rodziców wystawia te zwolnienia, bo przez ostatnie dwa tygodnie, jak już ktoś nie musi poprawiać stopni, to się w szkole niewiele dzieje. A już w ostatnim tygodniu dzieje się naprawdę niewiele.
10: Tylko szkoła nie jest od tego, żeby się bardzo wiele działo, ale też dzieciaki, uczniowie cały czas się uczą, mają lekcje. Zaproponowaliśmy też szkołom tydzień.
11: W ostatnim tygodniu
10: tak,
11: nie uczą się.
10: Różnie jest, ale panie redaktorze, naprawdę
11: oglądają filmy, rozmawiają.
10: Rozmawiają, nie gapią się w telefon, tylko rozmawiają. Dla uczniów to też jest wartość. Zaproponowaliśmy też szkołom i realizują tydzień bezpieczeństwa. Do wyboru teraz w czerwcu, w którym tygodniu szkoły chcą zrealizować. Przed młodzieżą, przed dziećmi są wakacje. Więc dobrze, żeby się dowiedzieli, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, jak zadziałać, kiedy coś się widzi.
11: Żeby ograniczyć trochę prawo rodziców do zwalniania uczniów.
10: Ja uważam, że frekwencja jest dużym wyzwaniem. Proponowaliśmy takie rozwiązania ograniczające frekwencję w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia i niestety te zmiany w ramach konsultacji zostały wycofane. Żałuję tego, bo wiem, że to też jest dobry moment, żeby powiedzieć, że szkoła to też uczy pewnego porządku i dyscypliny. I w dorosłym życiu tych zwolnień od pracy, od obowiązków, od rodzica się nie dostaje.
11: Ale urlop na żądanie nie dostaje się. Pytania.
10: Ale to są dwa dni, a nie
11: 50%.
10: No może wprowadźmy
11: takie dwa dni na żądanie rodzica,
10: ale
11: zwolnienia dla ucznia.
10: Rodzic może zwalniać, ja naprawdę nie planuję rewolucji. Nauczyciele nie potrzebują kolejnych zmian legislacyjnych, potrzebują spokoju i właśnie po czasach zmian
11: To teraz na spokojnie pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę wylosować z kuli. Na razie pierwsza.
10: Ale elegancko macie państwo teraz.
11: Piękno, mamy kulę i żółte koperty. Jak zwykle w nim pytanie.
10: Czy w kolejnym roku szkolnym będzie możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej? Nie ma takiej formuły jak egzaminy w formie klasyfikacyjne w formie zdalnej. To jest jakaś pozostałość z czasów COVID-u.
11: Tak, ale mówimy oczywiście o dzieciach, które nie mogą się stawić w szkołach z rozmaitymi chorobami, niepełnosprawnościami i tak dalej.
10: Mówimy o egzaminach klasyfikacyjnych. No one muszą być przeprowadzane fizycznie. Dla osób przewlekle chorych jest oczywiście możliwość prawna, ale to jest z dużymi obwarowaniami. Natomiast ta dyskusja dotyczy szkół, które kształcą kompletnie zdalnie, gdzie wykorzystują pewne niezrozumienie przepisów, ponieważ prawo oświatowe to nie prawo gospodarcze i doprecyzowujemy to, jak mają wyglądać egzaminy klasyfikacyjne i one muszą odbywać się fizycznie.
12: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 211 godzin, to jest 8 dni, zostało do końca roku szkolnego, a teraz mamy 12...

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: stan i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Piątej od sportowych emocji rozpocznie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajmy.
2: Emocje są wielkie, bo kończy się właśnie mundialowa noc. Komplet punktów zdobyły Francja, Norwegia i wygląda na to, że właśnie zdobyła też Argentyna. A w Luksemburgu dyskutowano o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. Jedni opowiadają się za oszczędnościami, inni chcą wysokich wydatków na rolnictwo i rozwój regionów. A czy rządzący prowadzą górne progi zarobków dla lekarzy? Taki pomysł rozważa resort zdrowia. Za nami noc pełna mundialowych emocji. Właśnie zakończyło się ostatnie spotkanie, w którym Argentyna pokonała Algierię 3-0. Wcześniej Francja i Norwegia także od zwycięstw rozpoczęły rywalizację w piłkarskich mistrzostwach świata. W pierwszym meczu Francuzi pokonali Senegal 3-1. Po bezbramkowej pierwszej połowie losy spotkania odwrócili po przerwie, zdobywając aż 3 bramki. Senegal odpowiedział tylko jednym trafieniem w doliczonym czasie gry. Kilka godzin później Norwegia wygrała z Irakiem 4-1. Skandynawowie prowadzili już do przerwy i po zmianie stron przypieczętowali wysokie zwycięstwo. Dodajmy, że w 90 minucie meczu na tablicy widniał wynik 3-1, ale w doliczonym czasie do własnej bramki trafił jeszcze Irakijczyk Ayman Hussein. A na kolejne spotkanie nie będziemy długo czekać. O 6 polskiego czasu Austria zmierzy się z Jordanią. Jak na targu w Marrakeszu, tak dyskusje o przyszłym budżecie Unii Europejskiej na lata 2028-2034 określił szef luksemburskiej dyplomacji Xavier Bettel. Podczas spotkania ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu doszło do pierwszego starcia między krajami opowiadającymi się za oszczędnościami, a państwami broniącymi wysokich wydatków na rolnictwo i rozwój regionów. Negocjacje dopiero się rozpoczynają, ale już wiadomo, że rozmowy o podziale unijnych pieniędzy będą trudne i pełne sporów. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Na razie nie wyglądało to jeszcze jak w Marrakeszu, bo nie było prawdziwych targów o pieniądze. To była pierwsza dyskusja na poziomie ministrów. Targi nastąpią w grudniu, gdy przywódcy Unii będą szukać ostatecznego kompromisu. Niemcy już jednak odrzuciły obecną propozycję budżetu jako zbyt hojną, podczas gdy Polska oceniła ją pozytywnie. Na razie uzgodniono jedynie ogólne zasady funkcjonowania przyszłego unijnego budżetu.
2: Zarzuty usłyszał 38-letni mieszkaniec Łodzi, którego 3-letnie dziecko w niedzielę spacerowało po parapecie jednej z kamienic. Mężczyzna odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Według śledczych nie zapewnił dziecku właściwej opieki i nadzoru.
4: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy 3-latek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania.
2: Tłumaczył rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia.
5: Zdrowie i pieniądze. W faktach RMF FM.
2: Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwość wprowadzenia górnego progu płacowego dla lekarzy pracujących na kontraktach. To reakcja na doniesienia dotyczące o 29-letnim lekarzu bez specjalizacji z Warszawy, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Rząd w przyspieszonym tempie, przypomnijmy, przyjął wczoraj projekt ustawy, która ma umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków.
6: Czy ta ustawa mogłaby faktycznie uporządkować kwestię, która budzi emocje, czyli zarobki medyków?
7: To wszystko zależy, kto będzie miał dostęp, bo przecież Urząd Skarbowy ma dostęp do wszystkich danych dzisiaj. Wszyscy składamy PIT-y co roku. Nie sądzę, żeby to coś uporządkowało, to wzbudzi określone emocje.
6: Pojawia się czasami i wraca pomysł wprowadzenia górnego limitu, górnego pułapu zarobków medyków. Może to byłoby rozwiązanie?
7: Czy powinniśmy określić, ile może zarobić kierowca pielęgniarka, ile może zarobić lekarz? Bo wtedy rzeczywiście można by mówić o tym, że mamy równe traktowanie wszystkich i wszystko jest jawne.
2: Komentuje prorektor do spraw Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Tomasz Grodzicki, profesor Tomasz Grodzicki, a rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. W najbliższy weekend nad jeziorami w stolicy Wielkopolski i okolicach rozpocznie się sezon kąpielowy. Przygotowani do niego są już poznańscy policjanci z Komisariatu Wodnego.
8: Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy sprzęt wodny, ma być kapok. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze. Dzieci są pod opieką rodziców, a rodzic nie może cały dzień siedzieć w telefonie. On ma widzieć to dziecko. dziecko. Że jest ratownik, ale ratownik ma tych dzieci 1000, więc niech rodzic patrzy na dziecko. Telefon naprawdę można zostawić gdzieś z boku.
2: Przestrzega podkomisarz Monika Murawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu. My dołączamy się do apelu o bezpieczny wypoczynek. A już za chwilę poranne wydanie faktów, dokładnie o 5:30. Wrócimy na pewno do spotkania Argentyna-Algeria. Przypomnijmy, 3-0 i to już szóste spotkanie, mundialowe spotkanie, w którym wystąpił Leo Messi. A na poranne wydanie faktów zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Queen.

0: tie and bass guitar, Mr. John Deacon. And on maracas and sometimes vocals, Mr. Freddie Mercury.
1: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
2: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
3: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
4: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
5: Michał Zieliński,
6: Bogdan Zalewski,
7: Marcin Jędrych
8: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszamy. Tomasz Staniszewski przy mikrofonie.
2: Na miejscu 17 dzień czerwca, środa, 168 dzień roku, dzień Messiego. No, 3 bramki Leo Messiego w meczu z Algierią. Argentyna wygrywa 3-0. No i od tego mundialowego starcia zaczynamy fakty. W nich także Donald Tusk o stałej bazie Amerykanów w Polsce. W amerykańskim Kansas City głośne Lionel Messi rozegrał 27 mecz na piłkarskich mistrzostwach świata. Argentyńczyk nie tylko pod tym względem jest rekordzistą. Urzędujący mistrzowie Albiceleste pokonali pół godziny temu Algierię 3-0, a Messi zdobył 3 bramki. Pierwsza w 17 minucie po podaniu Rodrigo de Paula.
3: Rodrigo de Paul!
2: Tak, Leo rozpoczął strzelanie dla Argentyny, potem jeszcze bramki w 60 i 76 minucie meczu, a sędzią tego spotkania Szymon Marciniak. 69 tysięcy widzów na stadionie w Kansas. Messi, rekordzista, obiecuje powróci w faktach o 6, wtedy też początek meczu Austria-Jordania. Jest projekt uchwały utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk USA. Taką informację przekazał premier Donald Tusk. Jak podkreślił, Polska musi przygotować się na zapowiadane zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.
4: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I najlepszą gwarancją jest utworzenie stałej bazy.
2: A chodzi o stworzenie odpowiedniej infrastruktury, zaplecza logistycznego, mieszkań czy zabezpieczenia finansowego dla stacjonujących tam żołnierzy. Sojusz Polski z USA jest silny także dzięki wam. Tak Karol Nawrocki zwracał się do Polaków na Florydzie. Spotkał się z nimi w polskim centrum imienia świętego Jana Pawła II w Clearwater koło Tampy. I to był ostatni punkt wizyty Karola Nawrockiego za oceanem. Na Florydzie, jak przypominał prezydent, mieszka 40 tysięcy polskich obywateli. W kalendarzu środa, 17 dzień czerwca. Jeżeli planujecie załatwić coś w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, uprzedzamy, od 8 do 10 dziś część pracowników ZUS-u zapowiada strajk. Które placówki pracują, które protestują, to będziemy o poranku sprawdzać w faktach. Zapraszam na poranną publicystykę, 7:40. W porannej rozmowie w RMF FM dziś gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Paweł Zalewski. Godzinę wcześniej w internetowym radiu RMF 24 Piotr Salok porozmawia z Grzegorzem Płaczkiem z Konfederacji. A kolejne pełne wydanie faktów już o 6:00 na Mundialu. Przypominam, o tej porze pierwszy gwizdek w meczu grupy J. Austria-Jordania.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: I my mówimy wam w tym momencie, nie czekając na nic.
6: Dzień dobry.
0: Słuchacie RMF Queen.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Kwaśny Tomasz Staniszewski już na swoich miejscach.
2: Jesteśmy, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy.
2: A na początek mundialowe emocje, czyli...
4: Pewne zwycięstwo Argentyny z Algierią. Leo gol Messi z trzema trafieniami.
2: W faktach także rządowy projekt ustawy, która umożliwi zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków.
4: Wygaszenie pakietu CPN rozpoczęte.
2: Cena paliw niska? Będziemy to sprawdzać dziś w porannych faktach RMF FM.
4: Dla tych, którzy spali, nadrabiamy mundialowe zaległości. Turniej od wygranych rozpoczęli mistrzowie i wicemistrzowie świata.
2: Argentyna przed godziną 3-0 wygrała z Algierią. Francja przed północą pokonała 3-1 Senegala.
4: I po tym meczu Argentyna uwaga skupiona na jednym zawodniku, Leo Messi, który popisał się hat-trickiem.
2: O poranku z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Wojtku.
4: Dzień dobry, Wojtku. Tym meczem Messi, kapitan Argentyńczyków, po raz kolejny zapisał się w futbolowej historii.
5: To prawda, został pierwszym piłkarzem, który wystąpił na 6 mundialach. Ten wynik może wieczorem wyrównać. Jednak Cristiano Ronaldo, Argentyńczyk, ma jednak rozegraną rekordową liczbę 27 meczów na Mistrzostwach Świata. Do tego zdobył, jak wspomnieliście, 3 gole i w klasyfikacji strzelców wszechczasów zrównał się z prowadzącym w tym zestawieniu Miroslavem Klose. No a przed Messim jeszcze kolejne mecze na Mistrzostwach w USA, Kanadzie i Meksyku. Kapitan Argentyny został też najstarszym strzelcem hat-tricka w historii mundiali. 38-latek pobił rekord, który do tej pory należał do Cristiano Ronaldo.
4: Wspomniany Portugalczyk, Wojtku, wieczorem pewnie na boisku w meczu z Demokratyczną Republiką Konga. A teraz na Levi's Stadium w kalifornijskim Santa Clara, Austria, rozpoczyna mecz z Jordanią. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, był natomiast w East Rutherford koło Nowego Jorku na meczu wicemistrzów świata Francji z Senegalem.
6: Dzień dobry, ogromna radość francuskich kibiców na stadionie, przed stadionem, ale także na nowojorskim Times Square, gdzie długo po końcowym gwizdku bawili się, wznosili okrzyki. Trójkolorowi od początku narzucili wysokie tempo i kontrolowali przebieg spotkania, wykorzystując przewagę techniczną oraz dużą jakość w ofensywie. Na listę strzelców wpisali się liderzy francuskiego ataku, a drużyna potwierdziła, że należy do grona głównych faworytów turnieju. Senegal próbował odpowiadać szybkimi kontratakami. Francuzi byli skuteczniejsi pod bramką rywala. Dla Senegalu to z kolei sygnał, że w kolejnych spotkaniach nie będzie już miejsca na błędy, jeśli chce myśleć o awansie.
7: Sprzed New Jersey, New York Stadium, Paweł Żuchowski.
4: Głośne ale le bleu, dwie bramki w tym meczu, odnotujmy Kyliana Mbappé.
2: To ja jeszcze tylko dodam, że po 6.30 mistrzowskie fakty sportowe w RMF FM.
4: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków.
2: Jak wyjaśnił rzecznik rządu Adam Szłapka, ma to pomóc w dokładniejszej wycenie świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia.
8: Pierwszym etapem jest oczywiście powiązanie zarobków poszczególnych medyków z numerem PESEL po to, żeby Ministerstwo Zdrowia miało pełny obraz tego, jak wygląda skala, jak wygląda ten problem.
4: A zmiany związane są z głośną ostatnio sprawą lekarza bez specjalizacji, który w 2025 roku zarobić miał 1 600 000 zł. Prawie 1 600 000 zł.
2: Tak, projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych.
4: Wygaszanie pakietu CPN rozpoczęte. Rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa właśnie przestało obowiązywać.
2: Pod koniec marca rząd rozpoczął akcję pod hasłem Ceny paliwa niżej. Chodziło o ochronę przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. Teraz najwyraźniej rząd uznał, że największe ryzyko minęło.
4: Jak zmiany odbiją się na rachunkach kierowców? O tym w tej chwili w faktach dziennikarz ekonomiczny RMF FM Igor Skrzypek.
9: Ten rabat z tytułu obniżonej akcyzy wynosił niespełna 30 groszy za litr. Teraz znika, ale podwyżki nie będą tak duże, bo jednocześnie tanieje ropa. Dzięki temu mamy miękkie lądowanie, choć i tak zobaczymy zmiany na pylonach. Dziś benzyna może być o 13 groszy droższa niż wczoraj, olej napędowy o 7 groszy. To pierwszy etap wycofywania się z pakietu CPN. Czeka nas jeszcze powrót do normalnej stawki VAT na paliwa. Działania osłonowe kosztowały budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Straty ma uzupełnić podatek od nadmiarowych zysków. Poniosą go najwięksi sprzedawcy paliw.
10: To nie podatnik poprzez budżet państwa, tylko te firmy w dużej mierze sfinansują koszt akcji CPN.
9: Zapowiada premier Donald Tusk. Wczoraj rząd przyjął projekt w tej sprawie. Teraz ustawą zajmie się Sejm. Wpływy z podatku mają wynieść w tym roku niespełna 4 miliardy złotych.
2: W porannych faktach głos oddamy kierowcom. A po godzinie 10 w internetowym radiu RMF 24 debata pod hasłem Koniec ulgi na paliwo.
4: I tam wrócimy do pytania, ile zapłacimy na stacjach. Debata z udziałem zaproszonych ekspertów. My słyszymy się w Faktach o 6.30. Tam też, jak mówiliśmy, mistrzowskie fakty sportowe. No i to trwające mundialowe starcie rozpoczęte z 3-minutowym opóźnieniem mecz Austria-Jordania.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Poranek pogodny, choć lokalnie podkreślam, pokropić może na Kielecczyźnie, w Małopolsce i na Podhalu. Sprawdźmy godzinę 14, czyli takie wczesne popołudnie. Wtedy deszczowo w paście Wrocław, Katowice, Rzeszów, a także deszcze spaść mogą na Sowalszczyźnie, Olsztyńszczyźnie i Białostocczyźnie. Wieczór zaś 20, wtedy deszczowo tylko na południu w Opolu i w Rzeszowie.
1: No i idą upały. Patrzymy już na piątek. W piątek na zachodnich krańcach Polski 32 stopnie i ta temperatura utrzyma się do niedzieli.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Czyli będzie ciepło, spokojnie, będzie można suszyć sobie różne rzeczy.
0: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Benz. RMF Top 30.pl. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na RMF on.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Na dzisiaj zaplanowano sekcję zwłok 44-letniego Rosjanina zastrzelonego przedwczoraj w Białej Podlaskiej.
2: To przypominamy artysta performer o pseudonimie Simeon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze. Postępowanie w sprawie jego zabójstwa przejęła prokuratura okręgowa w Lublinie. Ofiara miała rany postrzałowe głowy i tułowia.
3: Ujawniono m.in. łuski oraz jeden nabój kalibru 9 mm. Ciało zostało poddane wstępnym oględzinom. Oględziny wykazały 5 ran wlotowych i 2 wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej oraz w głowie.
2: To Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: Do sprawy strzałów w Białej Podlaskiej będziemy dzisiaj wracać w porannych faktach. Ryszard Petru zapowiada tworzenie Konfederacji Light. Czy to powód do obaw w ugrupowaniu Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka?
2: Zapytam o to w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Salaka o poranku będzie Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego tak Konfederacji. Piotr już
4: się zgadza. Dzień dobry.
1: Witamy Cię. Dlaczego Konfederaci mogą się obawiać, Piotrze, nowej partii Petru?
4: No bo ten otwarcie zapowiada walkę właśnie o ich elektorat. Ten bardziej związany z ugrupowaniem Sławomira Mentzena, czyli z Nową Nadzieją. Pytanie, kto jest większym zagrożeniem z punktu widzenia mojego gościa? Grzegorz Braun? Czy właśnie Ryszard Petru? Zapytam. Pojawi się też wątek wsparcia państwa dla artystów, ale też i sportowców po głośnym wpisie Marcina Możdżonka z Konfederacji właśnie. Czy Konfederaci też zaapelują o powstrzymanie fali hejtu wobec urzędników państwowych? Może się dowiemy. Zapowiada się ciekawa rozmowa. Zapraszam.
1: No zapraszamy oczywiście bardzo mocno. Piotr Salak i Grzegorz Płaczek już za niespełna pół godziny w Radiu RMF 24.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: W Kalifornii 21:32, w Santa Clara trwa pierwsza...
0: RMF Queen.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: No porcję porannych faktów. Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski w studio. Zaczynajmy zatem.
2: A w faktach konflikt w rządzie.
3: Powodem karta rodziny mundurowej.
2: Od tego sporu zaczynamy, a potem powodzianie z Kłodzka, którzy wciąż czekają na pieniądze za zniszczone domy.
4: Procedury ustawodawcze, one spowodowały tak długi okres oczekiwania.
5: Od powodzi minęły prawie 2 lata.
2: Na mundialu wciąż grają.
5: Przed nami za moment druga połowa meczu Austria-Jordania. Konflikt w rządzie powodem opóźnienia we wprowadzaniu karty rodziny mundurowej, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Ten rządowy program, będący jednym z elementów porozumienia ze służbami podległymi MSWiA, ma zapewnić funkcjonariuszom, żołnierzom oraz ich rodzinom m.in. ułatwienia w korzystaniu z opieki zdrowotnej, pierwszeństwa w dostępie do przedszkoli czy zniżki na przejazdy kolejowe.
5: Krzysztof z nami w faktach o 7. Krzysztofie,
6: dzień dobry.
5: Wyjaśnijmy, na czym ten konflikt koalicjantów polega.
6: Chodzi o to, kogo ostatecznie miałyby objąć te przywileje. W ostatnim etapie tworzenia programu PSL-owscy członkowie rządu z szefem MON na czele zaproponowali, by beneficjentami programu byli nie tylko zawodowi funkcjonariusze i żołnierze, jak ustalono w porozumieniu, ale także strażacy ochotnicy z rodzinami. To sprawiłoby, że program objąłby o 800 tysięcy osób więcej. W sumie więc korzystających z karty byłoby ponad 1,5 miliona uprawnionych. MSWiA ocenia, że system ochrony zdrowia tego nie udźwignie. W najbliższym czasie, jak się dowiedziałem, ma dojść do spotkania przedstawicieli MSWiA z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na efekty rozmów czekają związki służb mundurowych, którym zależy na jak najszybszym wprowadzeniu programu, który nie obejmowałby OSP. Nie chcemy być ofiarami walki ludowców o głosy w przyszłorocznych wyborach, usłyszałem.
2: A stanowisko związków w kolejnych faktach. Powodzianie z Kłodzka wciąż czekają na pieniądze za zniszczone domy.
5: Państwo, przypominamy, obiecało wykupić od nich najbardziej zagrożone nieruchomości.
2: Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecywały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty.
5: 38 rodzin nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych.
4: Każdy chciałby mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że jestem u siebie, już nikt mnie z tego mieszkania nie wyrzuci, że ja mogę sobie tutaj układać nowe życie.
2: Ma pani żal do państwa, do Wód Polskich? Mijają prawie 2 lata.
4: Mam żal do państwa, dlatego że procedury ustawodawcze, one spowodowały tak długi okres oczekiwania na same wykupy.
2: Powiedziała naszej reporterce Martynie Czerwińskiej, mieszkanka ulicy Chełmońskiego w Kłodzku, pani Aneta.
5: A co na to Wody Polskie? Słuchajcie kolejnych faktów.
2: Rząd rozpoczął wygaszanie CPN. Chodzi o program Ceny Paliwa Niżej. Nie obowiązuje już rozporządzenie ministra finansów w sprawie niższej akcyzy na paliwo.
5: Na jednej ze stacji benzynowych przy autostradowej obwodnicy Krakowa o poranku nasz wóz satelitarny. Na miejscu reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy,
7: tak
5: Maćku.
7: Dzień dobry.
2: Rozmawiałeś z kierowcami. Jak oni reagują na informacje o wygaszaniu rządowego programu CPN?
7: Tutaj na stacji na węźle mirowskim raczej ze spokojem. Mimo obowiązywania jeszcze cen maksymalnych podkreślają, że wciąż jest drogo.
8: No myślę, że poniżej 6 zł musiałaby być. No, 5,50 to by było tak, myślę, w miarę.
7: A taka maksymalna cena?
8: No, ponad 6 zł już jest przegięcie.
9: Znaczy ja w ogóle wychodzę z założenia, że rynek sobie sam poradzi i regulowanie go w jakikolwiek sposób to nie jest wyjście, prawda?
7: Dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 10 groszy, a diesla 6,44. Do końca czerwca na stacjach będzie obowiązywać niższa stawka VAT na paliwa.
2: Jakie są prognozy dotyczące cen paliw w najbliższych miesiącach?
5: Po 10 przypominamy w radiu RMF24 debata paliwowa z udziałem ekspertów. Po 7.30 natomiast pierwsze o poranku wydanie faktów ekonomicznych.
2: A teraz w faktach mundial za oceanem.
5: Ostatni mecz wtorku, kończymy o poranku w środę. W Santa Clara Austria gra z mundialowym debiutantem Jordanią. Po pierwszej połowie prowadzi 1-0 po bajecznym golu Romana Schmidta.
2: Obaw o mistrzostwa organizowane w 3 krajach. Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych było wiele. Na szczęście wygląda na to, że przebiega ono bez większych przeszkód.
5: Wow! 1 milion kibiców na stadionach, tak napisał wczoraj szef FIFA Gianni Infantino. A w faktach nasz mundialowy głos, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Dzień dobry, jestem.
5: Witamy.
10: Jasno można powiedzieć, że w Kanadzie i USA, gdzie piłka nożna nie cieszy się aż tak wielką popularnością, stadiony i strefy kibica przejmują przede wszystkim imigranci.
11: Where are you from?
12: From Zambia.
11: Zambia as well.
10: Z wielu państw, którzy mieszkają na przykład w Stanach Zjednoczonych.
13: Thing I love about soccer.
10: To, co kocham w piłce nożnej, to po prostu pasja i kibice z całego świata oraz to, jak bardzo są oddani swoim drużynom, mówi ten młody kibic.
14: Let's go!
10: Emocje na stadionach i w strefach kibica są ogromne. Na tym właśnie polega cały sens Mistrzostw Świata, żeby wszyscy byli zjednoczeni bez względu na różnice, żeby wspólnie cieszyć się ze swojego kraju i okazywać mu wsparcie. Sprzed stadionu w New Jersey Paweł Żuchowski.
1: A już za chwilę przypominamy, druga połowa meczu Austria i Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Pytaliście, co z tym Magiciem jest. Analizuję mapy meteo od świtu bladego i teraz wam opowiem o tym, co się dzieje w pogodzie.
11: No oczywiście, że jest. I powiem wam więcej. Doczekaliśmy się, zaczyna się coraz bardziej letnia pogoda właśnie od dzisiaj. W ciągu dnia będzie słońce i wszędzie w okolicach 20 stopni, albo nawet ponad 20 stopni. No. Większość Polski będzie pogodna, bez deszczu, bardzo przyjemnie. Ale w kilku miejscach te parasole się jeszcze przydadzą, na przykład na Mazurach i na Podlasiu.
1: No i z tym do nas przychodź, z takim prognozami.
11: Dobra.
3: Mnie się podoba.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Jest już Mariuszka Magariusz, tak, w naszym katowickim studiu.
3: A powiem...
0: RMF Queen.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji. Jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: 210 kg narkotyków, m.in. amfetaminę, metamfetaminę i klofedron, przejęli policjanci z Wodzisławia Śląskiego.
2: W tej sprawie zatrzymano mężczyznę i dwie kobiety. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji oszacowano na ponad 10 milionów złotych. Całej trójce grozi kara do 15 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki z USA wraca do Polski i od razu udaje się na ćwiczenia Dzielny Dzik 26.
1: Kiedy zatem zwierzchnik Sił Zbrojnych i minister obrony narodowej spotkają się, by rozmawiać o ostatnich ustaleniach z USA? O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM.
2: Z Pawłem Zalewskim będzie rozmawiał nasz dziennikarz Tomasz Talikowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał swojego gościa?
3: O stałe bazy amerykańskie w Polsce, ich prawdopodobieństwo i miejsce, którym mogą zostać założone, ale także o przekazanie migów Ukrainie i o to, czy współpraca z Ukrainą już wygasa. Także o to, czy Niemcy chcą nas bronić, czy może, jak sugeruje prezes PiS, wsadzić nam nóż w plecy. A wszystko to w kontekście zatrzymania przez niemiecką policję Roberta Bąkiewicza i innych działaczy Ruchu Obrony Granic. Nie zabraknie też pytań od naszych słuchaczy.
1: A na mundialu za

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: Wichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny, Tomasz Stańczewski, oboje przy swoich mikrofonach. Zaczynajmy zatem. Zapraszamy.
2: Karambol na S7 w Krakowie ze zjazdem z węzła Bieżanów.
3: Jedna osoba ranna, w zdarzeniu tam 5 samochodów.
2: Dwugodzinny strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęty.
3: Reporter RMF FM sprawdza w Warszawie, co ten strajk oznacza dla klientów ZUS-u.
2: Już za moment także poranna rozmowa w RMF FM.
3: Naszym gościem o poranku Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Zapraszamy.
2: Na początek ostrzeżenie dla kierowców jadących S7 w okolicach Krakowa na wysokości węzła Bieżanów. Doszło do zderzenia 5 samochodów. Informujecie na gorącą linię RMF FM.
3: Jak przed chwilą usłyszeliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ranna w wypadku została co najmniej jedna osoba. Na miejsce leci śmigłowiec LPR-u w stronę Nowej Huty. Tworzą się korki, uważajcie. Do 11.30 lubelska prokuratura musi zdecydować o losie dwóch Białorusinów zatrzymanych przedwczoraj w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej.
2: Ten 44-letni krytyk polityki Kremla zginął po tym, gdy nieustalony dotąd sprawca oddał w jego kierunku 5 strzałów.
3: W faktach razem z nami Krzysztof Zasada. Co dzieje się w tej chwili z zatrzymanymi?
4: Oni wciąż są w policyjnej izbie zatrzymań, jednak do tej pory nie postawiono im żadnych zarzutów. Jak usłyszałem o poranku w prokuraturze, śledczy zebrali bardzo dużo dowodów w tym postępowaniu. Teraz na podstawie tego materiału starają się potwierdzić, czy zatrzymanym można stawiać zarzuty dotyczące pomocnictwa w zabójstwie Rosjanina, czy może zostaną wypuszczeni, mając status świadków w tym postępowaniu. Prokuratura ma na to jeszcze niespełna 3,5 godziny.
2: O 8 rozpoczął się strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Domagają się przede wszystkim podwyżek.
3: A przed budynkiem oddziału ZUS-u przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jak wygląda ten protest?
5: Choć pracownicy ZUS-u przyszli dziś punktualnie do pracy, to przez najbliższe 2 godziny nie będą wykonywali swoich obowiązków, a więc do godziny 10 osoby, które przyjdą załatwić swoją sprawę, nie zostaną obsłużone. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się przede wszystkim podwyżki w wysokości 1200 zł brutto, ale zarząd nie chce nawet o tym rozmawiać.
6: Pracodawca ma złą wolę, pracodawca nie chce rozmawiać, pracodawca nie chce dać większej podwyżki niż marne 200 zł brutto.
5: Mówił mi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Alternatywy Związkowej. Ponadto wczoraj ruszyło organizowane przez związki zawodowe referendum strajkowe, które potrwa do 6 lipca. I jeśli większość pracowników zakładu będzie za, w połowie lipca odbędzie się strajk generalny. Sprzed budynku ZUS-u na Czerniakowskiej, Jakub Rybski.
3: Jordański hymn narodowy po raz pierwszy zabrzmiał dziś na piłkarskich mistrzostwach świata. Ash-Shal Malik, czyli niech żyje król w kalifornijskim Santa Clara.
2: Niestety nie jest to udany debiut Jordanii na mundialu.
3: Mecz przedłużono o 10 minut, zostały jeszcze 2 do dogrania. Austria wygrywa 2-1. Czy przesądzi o porażce samobójcza bramka Jazana Al-Araba? Sprawdzimy w mistrzowskich faktach sportowych.
7: Rozmowa oparta na faktach.
2: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry.
8: Panie ministrze, słyszeliśmy już chwilę w faktach o tym Rosjaninie zabitym przez... Wszystko na to wskazuje, oczywiście pewności nie mamy. Rosyjskie służby, one robią co chcą w Polsce?
9: No, wskazuje na to taki tryb egzekucji, no ale przecież jeszcze nie wiemy, nie potwierdziliśmy tego. Służby bardzo intensywnie pracują. Czekamy na ich efekt tej pracy.
8: No ale mieszkańcy Białej Podlaskiej się zwyczajnie boją, to znaczy no to jest sytuacja jednak dość zaskakująca dla Polaków.
9: To prawda, jeżeli to prawda, to jest zaskakujące. Natomiast jeżeli to rzeczywiście była egzekucja, no to dotyczy ona konkretnej osoby. I na pewno żadne działania tego typu nie będą wymierzone w mieszkańców Białej Podlaskiej. Dzisiaj zresztą sprawca raczej myśli o tym, w jaki sposób uciec.
8: Jeśli już nie uciekł,
9: ale to sprawdzają służby, więc poczekajmy na wyniki pracy.
8: No tak, ale lęk jest taki, że Rosjanie robią co chcą. Nie tylko w Polsce zresztą, bo przecież mieliśmy wcześniej tego typu zbrodnie, także w innych krajach Europy.
9: W Wielkiej Brytanii, w innych krajach. To nie jest tak, że Rosjanie robią co chcą. Likwidacja konsulatów, które były także miejscem zorganizowanej działalności szpiegowskiej, sabotażowej, doprowadziła do tego, że ta baza rosyjska się zmniejszyła. Nasze operacje, które mają miejsce na granicy, ale także w ochronie infrastruktury, także kolejowej, powodują, że działania sabotażowe są dużo trudniejsze niż były. I te wszystkie działania powodują, że Polska jest bezpieczniejsza.
8: Panie ministrze, czy MON ma informacje na temat przebiegu spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem? Dwóch, jak słyszeliśmy. Jedno krótkie, długie. Drugie miało być dłuższe, ale o nim jako media wciąż niewiele wiemy.
9: Nie.
8: Żadnych wiadomości.
9: Ja wczoraj byłem w Paryżu na targach zbrojeniowych. Miałem też spotkania bilateralne z moją odpowiedniczką w Ministerstwie Obrony Francji, ale więc nie jestem, mogę nie być na bieżąco, natomiast póki co nie są mi znane tego typu informacje.
8: A kiedy będzie spotkanie ministra obrony narodowej, wicepremiera z prezydentem?
9: No, spotkania są standardem.
8: No, spotkania są standardem, ale kiedy będzie najbliższe? Wraz z prezydent ze Stanów Zjednoczonych?
9: Nie wiem, panie redaktorze, no, mam nadzieję, że szybko. My nie mamy problemu z kontaktowaniem się z Pałacem Prezydenckim. Ja mam bieżący kontakt z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zresztą wiem, że on bierze udział również w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa. Być może wczoraz na Komitecie Bezpieczeństwa, czego powtarzam raz jeszcze nie wiem, bo nie brałem udziału. Miała miejsce informacja o rozmowie pana prezydenta. Natomiast, jak mówię, te kontakty są naturalne i
8: ale nic pan nie wie o oficjalnym zaproszeniu teraz szefa MON-u do prezydenta.
9: Ale panie redaktorze...
8: Bo dzisiaj prezydent wraca ze Stanów Zjednoczonych. Jest ileś propozycji rządowych na stole. Pan prezydent rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc wydawać by się mogło, że może dzisiaj nawet są ćwiczenia DZIK-26.
9: Dzisiaj jest bardzo napięty harmonogram pana premiera Kosiniaka-Kamysza, także dlatego, że podpisuje umowę z Borysem Pistoriusem, ministrem obrony Niemiec. Więc nie wiem, czy dzisiaj jest ten dobry moment, ale jestem przekonany, że szybko do tego spotkania dojdzie. Jak mówię, mamy bieżący kontakt z najbliższym otoczeniem prezydenta.
8: Wspomniał pan, panie ministrze, o tym podpisywanym dzisiaj traktacie, porozumieniu, umowie z Niemcami. Dlaczego Polska, tak się mówi, nie chciała podpisać z Niemcami rozszerzonego traktatu, takiego jak z Francją czy Wielką Brytanią?
9: Ja patrzę na sprawę pozytywnie. Dla mnie najważniejsze są zapisy, które dotyczą współpracy sił zbrojnych i Ministerstwa Obrony i to ta umowa gwarantuje. Zresztą tak naprawdę dotyczy ona szerszej grupy spraw, bo także tranzytu wojsk przez Niemcy do Polski, współpracy w tym zakresie, a wiadomo, że to nie tylko Ministerstwo Obrony się tym zajmuje.
8: No pan się patrzy pozytywnie, ale to nie jest taka sama umowa i ptaszki śpiewają, że nie jest taka sama, bo się rząd obawiał, że opozycja powie, że no, oddajemy się Niemcom.
9: No ja wszystkim nie wiem, czy pan prezydent zechciałby podpisać tę umowę, ale jak mówię, najważniejsze jest to, abyśmy załatwiali ważne dla Polski sprawy. Amerykanie konsekwentnie przekazują odpowiedzialność za konwencjonalną obronę Europejczykom. To oznacza przede wszystkim nam, Polakom, ale ponieważ Niemcy podjęły decyzję inaczej niż Francuzi czy Brytyjczycy o budowie silnych wojsk lądowych, także oni ramię w ramię z Polakami będą bronili wschodniej flanki NATO i to oznacza, że musimy mieć bardzo daleko idące porozumienia, które spowodują, że ta wspólna obrona granicy NATO będzie skuteczna i temu służy ta umowa.
8: No dobrze, ale jeżeli traktować ten traktat literalnie, w przypadku napaści na przykład ze wschodu, Polska będzie mogła czy nie będzie mogła liczyć na pomoc Niemiec, w tym pomoc, jak rozumiem, militarną?
9: No to jest oczywiste. Odpowiedź na to pytanie wynika z planów operacyjnych, które są przygotowane w NATO i które zakładają, że nie tylko Polska, ale wszystkie kraje, które zostaną napadnięte, będą bronione. Polacy, powtarzam raz jeszcze, w tych planach odgrywają kluczową rolę. To jest zrozumiałe. I to jest także przyczyna wzrostu naszego znaczenia politycznego w Europie, ale także Niemcy będą odgrywały kluczową rolę.
8: Czyli możemy liczyć na ich pomoc, jeśli zostaniemy w jakiś sposób
9: lepsze państwa
8: bałtyckie?
9: To nie jest kwestia tego, że możemy liczyć. To wynika z planów operacyjnych, które natychmiast będą uruchamiane, a w tych planach operacyjnych obecność wojskowa niemiecka jest istotna.
8: Panie ministrze, to jeszcze pytanie, czy rzeczywiście prawdą jest, że niemiecki rząd wyrażał gotowość podpisania szerszej umowy niż ta, którą podpisano?
9: Panie redaktorze, powtarzam raz jeszcze. Z naszego punktu najważniejsza jest współpraca wojskowa. Zresztą jak pan redaktor śledził, a na pewno tak było, nasze umowy z Francuzami i Brytyjczykami, no to przecież one były zdominowane przez tematy bezpieczeństwa i obrony. Zatem jest naturalne, że ta umowa niemiecka koncentruje się właśnie na tym zagadnieniu.
8: I tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
3: Tam zapraszamy. MON, jak słyszeliśmy, nie ma informacji na temat wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Tak mówił przed chwilą gość porannej rozmowy w RMF FM.
2: Wizyta za oceanem zakończona?
3: Prezydent w drodze powrotnej do kraju. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z Polonią na Florydzie w Clearwater koło Tampy.
2: Santa Clara w Kalifornii, mecz Austria-Jordania zakończony.
3: Zakończony przed chwilą. Ostatecznie 3-1 dla Austriaków.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: No, posłuchajmy Magica, proponuję, bo to i warto, i człowiek się czegoś dowie przy okazji, a jest miło.
10: A dzisiejsza środa, tak, jest bardzo miło. To jest taki początek, to jest takie preludium tego, co się będzie działo w pogodzie. Tak, preludium. Bo dzisiaj raczej przyjemna pogoda, tak we wszystkich regionach, ponad 20 stopni, najcieplej na zachodzie kraju. Może popadać, bo będzie jednak trochę chmur, na przykład na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku, a już w piątek pierwszy upał tego roku.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Jakby to siedzi czterech chłopa, takie głupoty gadamy, a wchodzi Magic, jakoś tak się robi przyjemnie.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od porannego karambolu na S7 w Krakowie.
2: Jeden pas ekspresówki w kierunku Nowej Huty został już odblokowany. Ze szczegółami w faktach teraz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, masz najnowsze informacje, jak długo potrwają utrudnienia w miejscu wypadku?
3: Jeszcze co najmniej godzinę. Na S7 zderzyło się aż 8 samochodów osobowych. 3 osoby zostały ranne. Na miejscu musiał lądować śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu jest też aż 10 zastępów straży pożarnej. W tym miejscu mamy teraz korki. Na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Mocno przetkana jest także trasa S7.
1: Co wie MON o przebiegu spotkań prezydenta Karola Nawrockiego za oceanem?
2: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał gościa o porannej rozmowy w RMF FM wiceministra obrony narodowej Pawła Zalewskiego.
4: Ja wczoraj byłem w Paryżu na targach zbrojeniowych. Miałem też spotkania bilateralne z moją odpowiedniczką w Ministerstwie Obrony Francji, ale więc nie jestem... Mogę nie być na bieżąco, natomiast póki co nie są mi znane tego typu informacje.
1: Cała rozmowa z wiceszefem MON-u razem z dogrywką jest na rmf24.pl.
2: A prezydent Karol Nawrocki tuż po powrocie z Florydy odwiedzi dziś żołnierzy biorących udział w ćwiczeniu taktycznym Dzielny DZIK-26 odbywającym się na terenie ośrodka szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych w warmińsko-mazurskim Orzeszu.
1: Przywódcy państw G7 o poranku deklarują, że są zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy, jej integralności terytorialnej i zgadzają się na zwiększenie presji na gospodarkę rosyjską.
2: Oświadczenie w tej sprawie przyjęto podczas szczytu we francuskim Evian-le-Bain. Tam czarno na białym deklaracja: wzmocnimy nasze sankcje, w tym sankcje na sektory ropy i gazu.
1: W osobnym oświadczeniu przywódcy G7 informują, że przyjmują z zadowoleniem porozumienie pomiędzy USA i Iranem i że są gotowi przyczynić się do jego wdrożenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Lionel Messi, pierwszym piłkarzem, który zagrał na 6 mundialach. Dziś ten rekord może wyrównać inna piłkarska legenda, Cristiano Ronaldo.
1: Portugalia wieczorem zagra z Demokratyczną Republiką Konga. A w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
2: Wojtku, zanim o Portugalii, powiedzmy o zakończonym meczu Austrii z debiutującą na mundialu Jordanią.
6: No niespodzianki tutaj nie było, chociaż Jordania walczyła. Austria wygrała ostatecznie 3-1. Gra Austriaków rozruszała się w drugiej połowie, gdy na boisku pojawił się Marko Arnautowicz. Doświadczony napastnik zdobył trzecią bramkę dla Austriaków z rzutu karnego. A o 19 polskiego czasu początek wspomnianego meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga. Ten mecz od pierwszej minuty powinien rozpocząć Ronaldo, bo mimo 41 lat na karku jest ważną postacią swojej reprezentacji, podkreśla selekcjoner Portugalii Roberto Martinez. Po raz kolejny jest przykładem i wzorem do naśladowania dla całego piłkarskiego świata. To jego 6 mistrzostwa, ale pod względem intensywności i emocjonalnej siły wydają się być pierwszymi. Po raz mówił Roberto Martinez, który po Mistrzostwach Świata zakończy pracę z Portugalią. Dziś do gry wkracza też kolejny z faworytów o 22:00. Anglia zagra z Chorwacją, której liderem będzie po raz kolejny 40-letni Luka Modric. A wczesnym popołudniem swoich rywali w eliminacjach europejskich pucharów poznają polskie zespoły. Lech i Górnik dowiedzą się, z kim zagrają w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Jagiellonia kwalifikację Ligi Europy rozpocznie od trzeciej rundy, zaś GKS Katowice i Raków Częstochowa o awans do Ligi Konferencji zagrają od drugiej rundy, a w samo południe swój drugi turniej Ligi Narodów rozpoczną polskie siatkarki. Biało-czerwone w pierwszym meczu w Bangkoku zagrają z reprezentacją Bułgarii.
7: Zespół, który gra fizyczną siatkówkę połączoną z zagraniami dosyć technicznymi. Dwie zawodniczki, na które na pewno zwracamy uwagę, to są przyjmująca Milanowa oraz atakująca Stojanowa. To na nich Bułgaria opiera grę w ataku.
6: Mówił Kacper Duda, statystyk naszej kadry, która w kolejnych meczach w Tajlandii zagra z reprezentacjami Ukrainy, Holandii i Kanady.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: No i macie tego Skowrona, macie tego Tomkowicza, Albertowskiego, macie Karla.
9: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
10: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
11: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
12: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
13: Michał Zieliński,
14: Bogdan Zalewski,
15: Marcin Jędrych
16: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Zapraszamy. Rządowa koalicja podzielona.
3: Podzielona drugim progiem podatkowym
2: i kartą rodziny mundurowej.
3: I o tych podziałach za chwilę reporterzy RMF FM.
2: W ZUS-ie dziś strajkowa środa.
3: Jeszcze do 10:00 możecie odejść z kwitkiem, bo pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych walczą o podwyżki.
2: Na koniec Messi, rekordzista.
3: Hat-trick Argentyńczyka w pierwszym meczu Argentyny na mundialu.
2: W koalicji rządzącej trwają rozmowy dotyczące podniesienia drugiego progu podatkowego. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Kacper razem z nami w faktach o 9:00 w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Kiedy można spodziewać się projektu ustawy?
4: Jak się dowiedziałem, niewykluczone, że już w przyszłym miesiącu. Ma to być swego rodzaju odpowiedź na to, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w ostatni weekend, czyli swój plan na podwyższenie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych rocznie. Swój plan ma mieć także koalicja rządząca.
5: Jestem zwolennikiem, żeby tego typu ustawy wychodziły z rządu, bo to są jednak ustawy podatkowe, które mają wpływy do budżetu.
4: Ale rozmowy w koalicji na ten temat są.
5: Są rozmowy.
4: Usłyszałem od posła Lewicy Tomasza Treli. Po co rządowy projekt, jeśli nasz jest w zamrażarce? Mówi mi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis.
6: I zachęcam do tego, żeby wszystkie ugrupowania poparły go. Ja jestem gotowy na rozmowę z panem ministrem Domańskim i takiej rozmowy oczekuję.
4: Według moich informacji, jeśli pojawi się ustawa podwyższająca drugi próg podatkowy, to z pewnością będzie to projekt napisany w Ministerstwie Finansów.
3: Jaki dokładnie to plan na podwyższenie drugiego progu? Sprawdźcie na rmf24.pl.
2: Nie zgadzamy się na objęcie strażaków ochotników i ich rodzin kartą rodziny mundurowej. Tak mówią związkowcy służb podległych MSWiA.
3: Jak ujawniliśmy w faktach, wprowadzenie rządowego programu opóźnia się z powodu konfliktu między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwem Obrony w sprawie kręgu beneficjentów tego właśnie programu.
2: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Dlaczego związkowcy są przeciwni propozycji ludowców w sprawie OSP?
7: Wprowadzenie karty było jednym z filarów porozumienia związkowców z rządem. Zgodnie z ustaleniami program miał objąć jedynie zawodowych funkcjonariuszy, żołnierzy i ich rodziny. To oni mieli mieć m.in. ułatwienia w dostępie do opieki medycznej czy zniżki na przejazdy. Nowe propozycje opóźniają wejście w życie programu, który miał być wprowadzony przed rokiem. Sprawiają też, zdaniem związkowców i MSWiA, że ten program po rozszerzeniu go o 800 tysięcy osób zostanie sparaliżowany. Nie udźwignie go system ochrony zdrowia. W ramach samego systemu będą powstawać kolejki, tak twierdzą związkowcy. Postulują, by program w pierwotnej wersji przyjąć jak najszybciej, natomiast w przyszłości rozmawiać o możliwościach dołączenia do niego kolejnych beneficjentów.
2: To środa strajkowa w ZUS-ie. Protest potrwa jeszcze przez godzinę, czyli do 10:00.
3: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych domagają się m.in. podwyżki w wysokości 1200 zł brutto. Zarząd firmy proponuje 200 zł brutto.
2: Przed budynkiem ZUS-u przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie jest wóz satelitarny RMF FM. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Kubo, co dzieje się w tej chwili na miejscu? Jest wiele osób odprawianych z kwitkiem?
8: Jest ich sporo. Co jakiś czas do budynku ZUS-u wchodzą osoby, które chcą załatwić swoją sprawę w urzędzie, ale zazwyczaj po krótkiej chwili wychodzą z niczym, bo pracownicy zakładu informują każdego, że do 10:00 trwa strajk i nikogo nie obsługują.
9: Od 8:00 do 10:00 strajk jest.
8: Czyli został pan odprawiony z kwitkiem?
9: No niestety.
8: No i co teraz? Przyjdzie pan po 10:00 czy jutro?
9: Domu. Jutro przyjdę.
8: Rozumiem, że się nie udało, skoro tak szybko pani...
10: Nie udało się, niestety się nie udało.
8: To była chyba najkrótsza pani wizyta w ZUS-ie.
10: No tak, tak.
8: Niektórzy oczywiście są nieco podirytowani sytuacją, ale strajk odbierany jest raczej ze zrozumieniem. Większość osób, z którymi rozmawiałem, przyznaje, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarabiają za mało i każdy może walczyć o swoje prawa. Sprzed budynku ZUS-u przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie Jakub Rybski.
11: Mundial 2026. Kto wzniesie Puchar Świata?
2: Na mundialu przed niespełna godziną zakończył się dzień największych nazwisk współczesnego futbolu.
3: Tak jest. Kilka godzin po tym, jak Francuz Kylian Mbappé i Norweg Erling Haaland zdobyli po 2 gole w pierwszych mundialowych meczach swoich drużyn, na mistrzostwach swój popis rozpoczął Lionel Messi. 3 bramki strzelone przez Argentyńczyka Algieri. Do 3 odliczamy razem z komentatorem amerykańskiego Foxa.
12: Messi on the turn, options either side. Lionel Messi! There's your goal! There's more history! His clearance only as far as Alexis McAllister on the decks and on the save! The rebound is Messi's second goal! Lionel Messi! Lionel Messi!
3: No i tak właśnie już w pierwszym meczu Argentyny na mistrzostwach Messi przeszedł do historii.
2: Szósty jego mundial. Dogonił też lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów mistrzostw świata.
3: Razem z Niemcem Miroslawem Klozem mają po 16 trafień. Jesteś najlepszym strzelcem wszechczasów na mistrzostwach obok Kloze. Czy śledzisz te liczby? Nie. Szczerze mówiąc, nie. To oczywiście zaszczyt tam być. Być obok Kloze i innych, którzy byli tam przed tobą, ale Ronaldo też tam jest.
2: I Ronaldo dziś wieczorem na boisku. Piłkarze Demokratycznej Republiki Konga, jednego z najbiedniejszych państw świata, zagrają z Portugalią, mającą w składzie miliardera.
3: Cristiano Ronaldo w całej karierze zarobił ponad 2 miliardy dolarów. Mecz o 19, potem o 22 hit Anglia-Chorwacja i o 1 Ghana-Panama, o 4 rano Uzbekistan-Kolumbia, biało-czerwoni na przedwczesnych wakacjach.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Magdalena Karwat-Marek.
14: No zaczyna się w końcu trochę taka bardziej czerwcowa pogoda niż do tej pory. Temperatura zaczyna się dzisiaj tak od 16 stopni nad morzem przez 20 stopni w centrum, aż do 24 stopni na południu i na zachodzie, czyli całkiem ładnie. Gdzie niegdzie jeszcze popada, na przykład w Katowicach i w Krakowie, może też zagrzmieć na Mazurach, a jutro zapowiada się jeszcze cieplej, nawet do 27 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
13: Daniel Dyk jest już na obiekcie. Cześć, Daniel.
15: Dzień dobry.
16: Słuchajcie, pamiętacie takie...
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Okay, you wanna get crazy?

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM o 10 ja zapraszam Tomasz Staniszewski.
2: Zamiast CPN, CPW, cena paliwa wyżej, wygaszanie rządowego programu rozpoczęte, ile w wakacje zapłacimy na stacjach, za chwilę początek debaty w radiu RMF 24. Wcześniej pijany kierowca z 5 zakazami prowadzenia pojazdów zatrzymany po pościgu i wypuszczony przez prokuraturę, a na Dolnym Śląsku część powodzian wciąż pozostaje bez własnego mieszkania i od nich właśnie zaczynam. Fakty o 10. Od rana nagłaśniamy problem tych powodzian, od których państwo obiecało wykupić najbardziej zagrożone nieruchomości. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale w pierwszym rozdaniu zabrakło pieniędzy. Wody Polskie obiecały sfinalizować sprzedaż w maju, ale termin znów został przesunięty. Mamy 16 dzień czerwca. 38 rodzin nie może więc ani wrócić do swoich mieszkań, ani kupić nowych. Do Kłodzka, na jedną z najbardziej zniszczonych ulic, wybrała się nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska.
3: Domy na ulicy Homońskiego znajdują się przy samej rzece i nie nadają się do zamieszkania. Zostaną wyburzone, a ziemię przejmie państwo, ale tak jak powiedzieliście, mieszkańcy wciąż nie doczekali się pieniędzy za wykup, więc nie mają za co kupić nowych mieszkań. Od blisko 2 lat żyjemy w zawieszeniu u rodziny lub w lokalach komunalnych, powiedziała mi pani Aneta.
4: Bardzo boli. To są takie emocje, takie uczucia i taka walka z taką niepewnością, niewiadomą. Ogromny żal mamy.
3: Problem dotyczy 38 rodzin. Wody Polskie zapewniły mnie, że sprawa jest już na samym finiszu. Pieniądze, dokładnie 31 milionów złotych, zostały już zarezerwowane i w tej chwili przygotowywane są ostatnie dokumenty i umawiane spotkania u notariuszy.
2: A my sprawdzać będziemy w tej sprawie fakty. Pijany kierowca z 5 zakazami prowadzenia pojazdów zatrzymany po pościgu i wypuszczony przez prokuraturę na wolność. Pirat drogowy z okolic Płońska na Mazowszu musiał wpłacić jedynie poręczenie majątkowe. Krzysztof Zasada zajmie się tą sprawą. Krzysztofie, wyjaśnijmy, jak doszło do zatrzymania mężczyzny.
5: Policjanci koło Dzierżążni zauważyli samochód jadący wężykiem. Kierowca nie miał zapiętych pasów. Próbowali go zatrzymać, jednak zaczął uciekać. Porzucił potem pojazd i uciekał pieszo, przeskakując przez ogrodzenia. Szybko został obezwładniony. W trakcie sprawdzania okazało się, że 29-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W bazie danych widniały wystawione przez ten sam sąd 3 dożywotnie zakazy kierowania pojazdami i 2 czasowe. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, był już skazany za podobne przestępstwo, więc w związku z recydywą grozi mu 7,5 roku więzienia. Śledczy uznali natomiast, że podejrzany będzie mógł wrócić do domu i wystarczy jedynie poręczenie majątkowe. Nie chcą natomiast ujawniać, w jakiej wysokości.
2: Hormony dziś trafiły pod lupę naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. To wytwarzane przez gruczoły i tkanki substancje chemiczne, które sterują naszymi procesami życiowymi. W faktach teraz Anna Kropaczek. Aniu, rozpoznanych jest ponad 100 hormonów.
6: Tak, jest ich bardzo wiele i prawdopodobnie wciąż jeszcze nie odkryto wszystkich. Do najważniejszych i dobrze znanych należą hormony tarczycy, które wpływają na organizm już w łonie matki.
7: One przecież wpływają na metabolizm, na rozwój, na dojrzewanie układu nerwowego u płodu.
6: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Zaburzenia hormonalne tarczycy są diagnozowane najczęściej. Jakie objawy mogą na nie wskazywać, powiemy w kolejnych faktach.
2: To były fakty o zdrowiu, a teraz...
8: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Wygaszanie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, rozpoczęte. Nie obowiązuje już rozporządzenie o niższej akcyzie na paliwo. Do końca czerwca utrzymana zostanie niższa stawka VAT-u i ceny maksymalne dla kierowców przed wakacjami. To są złe informacje.
9: Pan dobrze też trafił, bo my akurat prowadzimy firmę transportową i z naszej perspektywy te ceny paliw, no to w ogóle to jest jakiś absurd. Nie?
10: Ile pan tak miesięcznie wydaje na benzynę? Ja, a pan to policzone?
11: Około 600 zł. Ja dużo nie jeżdżę, tylko do pracy.
10: A to dobrze, że rząd wpływa na rynek?
11: Moim zdaniem tak. Bo dzięki temu mieliśmy niższe ceny mimo wszystko przez ten okres, prawda? Tak to na pewno by poszybowały do góry.
2: To głosy, które w Krakowie zebrał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Czego my, kierowcy, możemy spodziewać się w najbliższych tygodniach? Polecam debatę paliwową w radiu RMF 24. W warszawskim studiu prowadzący Tomasz Telikowski. Tomku, o co będziesz pytał swoich gości?
12: No, kluczowe jest oczywiście pytanie o to, czy powinniśmy spodziewać się gwałtownego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego. A może rynek zareaguje spokojniej niż przewidują pesymiści? Odpowiedzi na te pytanie poszukają gości dzisiejszej debaty w warszawskim studiu. Są już Iwona Gawłowska z Departamentu Elektromobilności, Paliw i Gospodarki Wodorowej Ministerstwa Energii, Agata Łoskot-Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertka w dziedzinie rynków energetycznych, i Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB, są już z nami.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry
13: Państwu.
14: Dzień dobry Państwu.
2: Debata zatem rozpoczęta. Zainteresowani już teraz włączyć mogą naszą informacyjną stację w sieci. Wejdźcie na stronę rmf24.pl, no i tam po prawej stronie aktywny link. Włącz radio RMF24.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie RMF Queen.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Już prawie godzina 11. Zaczynamy spotkanie z Anną Wachowską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z Krakowa. Po porannym karambolu na trasie S7 nadal musicie się liczyć z utrudnieniami. Zaostrza się kurs wobec piratów drogowych. Za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy. Słynny aktor Sean Penn pracuje nad nowym filmem. I o tym w faktach kulturalnych RMF FM. Do południa potrwają utrudnienia na trasie S7 w Krakowie. Na pasie w kierunku Nowej Huty, przypominamy, zderzyło się 8 samochodów. Ucierpiały 3 osoby. I tam nadal jedziecie jednym pasem. Dokładnie za tydzień wchodzą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. Nie 500, a 2,5 tysiąca złotych. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, przypomnij, czym są te szkolenia?
3: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
4: Dobrze, że się zmieniano. Jestem za.
5: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
6: Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
3: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja. Egzaminów nie ma.
2: Protesty referendalne wpłyną na termin wyborów prezydenckich w Krakowie. Do głosowania może dojść nie w sierpniu, a najpewniej w połowie września. Dziś Sąd Okręgowy w Krakowie zajmuje się właśnie ostatnim złożonym protestem.
7: Zostały złożone trzy protesty w stosunku do 2 rozstrzygnął, że zostały złożone po terminie. Natomiast w tej chwili jest rozpatrywany protest 3. Premier wyda zarządzenie, bo takiego zarządzenia póki co nie ma, wyda zarządzenie i wskaże termin. Pojawiają się daty wrześniowe i myślę, że one są dość realne.
2: Wyjaśnia Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. W RMF FM sprawdzajcie fakty.
8: Z faktami RMF FM dla zdrowia.
2: Zaburzenia hormonalne tarczycy diagnozowane są najczęściej. Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o hormonach i ich wpływie na funkcjonowanie organizmu. Nasza dziennikarka Anna Kropaczek rozmawiała z endokrynologiem. Aniu, jakie objawy mogą wskazywać na niedobór hormonów tarczycy, czyli niedoczynność?
9: Osłabienie, senność, uczucie zimna czy suchość skóry. Objawy niedoczynności tarczycy mogą różnić się w zależności od wieku.
10: U osób starszych to będą przede wszystkim zaburzenia związane z psychiką, byśmy powiedzieli, a więc zwiększone zagrożenie zespołów depresyjnych, zespołów otępiennych, jak również nadciśnienia, niewydolności krążenia. A u osób młodszych zaburzenia koncentracji, przyrost masy ciała, obrzęki.
9: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. Nasz ekspert właśnie teraz rozpoczyna telefoniczny dyżur. Możecie dzwonić, numer 12 200 0010 jest do Waszej dyspozycji.
2: A teraz fakty kulturalne RMF FM i Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
11: Dzień
2: Kasiu.
11: Dobry,
2: na początek o nowym filmie Seana Penna.
11: Tak jest, słynny aktor i reżyser, laureat 3 Oscarów, nakręci film o szturmie na Kapitol. W Waszyngtonie w styczniu 5 lat temu zwolennicy Donalda Trumpa, który przegrał prezydenturę z Joe Bidenem, ruszyli na Kapitol, żeby przeszkodzić kongresowi w zatwierdzeniu wyborczych wyników. Głównym bohaterem tego filmu będzie policjant, świadek tych zamieszek i tę rolę negocjuje z producentami Bradley Cooper. Dom spokojnej młodości, bezdomny wiersz czy niebieski telefon zaufania. W niedzielę, ostatni w sezonie, krakowski salon poezji w Łodzi. Do pełnego metafor świata Ewy Lipskiej zaprosi widzów m.in. Emilia Klimczak.
12: Poezja Ewy Lipskiej to poezja, która nie daje łatwych odpowiedzi, która uczy uważności, krytycznego myślenia. Jednocześnie potrafi być czuła i bardzo bliska w odkrywczy sposób, opisując odwieczne ludzkie emocje i lęki.
11: Spotkanie w Teatrze Muzycznym w Łodzi w niedzielę w samo południe zagra kwartet smyczkowy Industria. Pojawił się zwiastun nowego Shreka. Tęskniliście?
2: Bardzo.
11: Części słynnej animacji z gwiazdami w takim razie w dubbingu. Będę jeszcze dzisiaj mówić w naszych faktach dla Ciebie, Aniu, też.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku i muszę Wam powiedzieć, że jakby ładniej się zrobiło.

0: i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Cześć!

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM zaprasza Anna Wachowska.
2: Motocyklista jechał 120 km na godzinę. Na czerwonym świetle wjechał na skrzyżowanie. Zginął. Tragedia na Dolnym Śląsku na początek faktów. Ferrari warte ponad 1 000 000 zł i drogie hotele. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Hiszpanii. Ogr i osioł wracają po latach. Jest zwiastun 5. części Shreka. Śmiertelny wypadek motocyklisty w Długołęce na Dolnym Śląsku. Mężczyzna jechał z prędkością ponad 120 km na godzinę. Próbował go zatrzymać nieoznakowany radiowóz, ale motocyklista na widok policjantów przyspieszył i wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie. Tam uderzył w samochód, a potem w bariery. 52-latek zmarł na miejscu. Prowadził luksusowe życie za pieniądze pochodzące z oszustw, korzystał z ekskluzywnych hoteli i jeździł drogimi samochodami. Małopolscy policjanci we współpracy z hiszpańskimi śledczymi zatrzymali poszukiwanego listem gończym jednego z liderów tzw. mafii wnuczkowej. Na linii faktów krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak policja wpadła na jego trop?
3: Policja próbowała go namierzyć już od ubiegłego roku. On w obawie przed złapaniem uciekł za granicę. W ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Barcelonie. Jak ustaliła policja, w hierarchii grupy przestępczej zajmującej się oszustwami na wnuczka miał wysoką pozycję.
4: Typował telefonistów, którzy mieli wykonywać połączenia, a także co najważniejsze odpowiadał za odbieranie pieniędzy.
3: Mówił jeden z oficerów operacyjnych. Natomiast wczoraj policjanci z Krakowa na parkingu jednego z hoteli w mieście zabezpieczyli sportowe Ferrari, warte ponad 1 000 000 zł, którym jeździł oszust. Mężczyzna teraz przebywa w hiszpańskim areszcie. Czeka na decyzję o ekstradycji.
2: Zdjęcia i film z przejęcia czerwonego Ferrari mamy na rmf24.pl. Zmian w systemie służby zdrowia chce nowa lewica, przekazał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To efekt kontrowersji związanych z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza bez specjalizacji i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. W faktach sejmowe studio RMF FM, w nim nasz reporter Kasper Wróblewski. Dzień dobry. Co proponuje lewica?
5: No to m.in. określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej.
6: Sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo radykalny do tego podejść i przedyskutować.
5: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Jeśli chodzi o koalicjantów, to ten pomysł popiera PSL.
7: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczyciel 3%.
5: Mówił lider ludowców, wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz z Sejmu Kacper Wróblewski.
2: Tuż po faktach gościem Kacpra w sejmowym studiu Radia RMF 24 będzie wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej. Rząd nie wyklucza wznowienia wygaszanego właśnie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej, zapewniała podczas debaty w Radiu RMF 24 Iwona Gawłowska z Ministerstwa Energii. Od tego tygodnia, przypominamy, rząd rezygnuje z obniżki akcyzy na paliwa. Z kolei od lipca z obniżki VAT-u oraz stosowania cen maksymalnych.
8: Proszę pamiętać, że fundament ten legislacyjny pod pakiet CPN jest fundamentem otwartym. Czyli zamknięcie na przykład, nie wiem, 30 czerwca, 15 lipca, 30 lipca wcale nie wyklucza, że w sytuacji, kiedy ceny znowu będą gwałtownie rosły na rynkach światowych, co będzie miało przełożenie na ceny detaliczne u nas w kraju, nie będzie mógł zostać ponownie otwarty.
2: Polecamy całą debatę, znajdziecie ją pod adresem rmf24.pl. Pod lupą naszego radiowego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM dziś hormony. Objawy zaburzeń hormonalnych często przypominają objawy innych chorób.
9: Okulista, ginekolog, stomatolog, gastrolog, tych specjalistów, przez które przewinie się pacjent, bardzo często jest bardzo wiele, a dopiero na samym końcu często ten pacjent trafia do endokrynologa i wtedy dopiero jest stawiane właściwe rozpoznanie.
2: Z doktorem Januszem Strzelczykiem, endokrynologiem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. Wy też możecie porozmawiać z naszym ekspertem. Jeszcze przez pół godziny do Waszej dyspozycji jest numer 12 200 0010. Polskie siatkarki rozpoczynają kolejny turniej Ligi Narodów, tym razem w Tajlandii. Pierwszymi rywalkami biało-czerwonych będą zawodniczki z Bułgarii.
10: Jesteśmy przygotowane na to, co pokażą. Wiemy, co musimy zrobić, żeby gdzieś tam Bułgarii powstrzymać i na czym my się też musimy skupić, co my musimy zrobić dobrze po swojej stronie.
2: Mówiła libero naszej kadry Justyna Łysiak. Spotkanie właśnie się rozpoczyna. Jak radzą sobie nasze siatkarki, będziemy sprawdzać w popołudniowych faktach.
11: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
2: Dobrze, filmowi znajomi wracają. Osioł i ogr pojawili się w nowym zwiastunie piątej części Szreka. Obejrzała go Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
12: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tak się zaczyna. Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fiony, a osioł będzie mówił głosem Ediego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
2: Zwiastun nowego Shreka już teraz możecie zobaczyć na rmf24.pl, a my słyszymy się o 13.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Tydzień nam obiecał, że będzie codziennie cieplej. Trzymamy tydzień za słowo, ale tak kontrolnie sprawdzamy, co się będzie jutro działo. Rzeczywiście wyraźnie cieplej, bo w północno-wschodniej Polsce dzisiaj max 20. Jutro też trochę deszczu, ale już 22 na termometrze i więcej przejaśnień. 23-24 w centrum kraju, a nawet 26-27 w zachodnich województwach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: To byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry.
0: Słuchacie RMF Queen.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: FM. To, co najciekawsze zebrała dla nas Anna Wachowska.
2: Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni. Ogromne zarobki lekarza i przyjęcia polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejką po medialnych doniesieniach o nadużyciach w Szpitalu Południowym w Warszawie jest reakcja premiera. Ceny paliw w dół. Są nowe, maksymalne stawki. Policyjny areszt opuścili dziś obaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Sprawca zbrodni wciąż nie został ustalony. Na konferencji prokuratury okręgowej w Lublinie był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, czy zatrzymani Białorusini usłyszeli jakieś zarzuty?
3: Nie, okazało się, że nie mają nic wspólnego z tym zabójstwem, przyznaje rzecznik prokuratury Marcin Kozak.
4: Ci Białorusini nie mieli związku z tym postępowaniem, w związku z tym zostali zwolnieni ze sprawy.
3: Innych zatrzymanych nie ma. Prokuratura rozważa kilka wersji śledczych, ale ich nie ujawnia. Zakłada, że sprawca wciąż może być w Polsce. Policja nie ujawnia jego rysopisu.
5: Jeszcze nie mamy pełnego jak gdyby obrazu.
3: Mówi Andrzej Fijołek, rzecznik lubelskiej policji i ponawia apel do mieszkańców o nagrania z samochodowych kamer z poniedziałku między 8.30 a 10.30. Po wczorajszym apelu, jak mówi, takich nagrań policja dostała kilka.
2: System jest zwyrodniały. Tak premier komentuje sprawę młodego lekarza w trakcie specjalizacji i jednocześnie stołecznego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku zarobił 1 600 000 zł. Media donoszą, że w Szpitalu Południowym w Warszawie politycy rządzącej partii mieli być przyjmowani bez kolejek. W faktach witamy reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Michale, witaj.
6: Jak
2: szef rządu tłumaczy się z tej afery?
6: Premier mówił, że sprawę trzeba całościowo wyjaśnić. Dodał, że każdy z polityków jego formacji, jeśli skorzystał z usług szpitala poza kolejnością, będzie musiał się z tego tłumaczyć. Mówił, że takie osoby muszą liczyć się z odpowiedzialnością polityczną. Chce też, by takie sytuacje więcej się nie powtórzyły.
7: Zwróciłem się do Najwyższej Izby Kontroli, aby przeprowadziła powszechną kontrolę we wszystkich jednostkach, w których mogą mieć tego typu zdarzenia miejsce. Otrzymałem odpowiedź potwierdzającą, że Najwyższa Izba Kontroli do takiego systemowego zbadania sytuacji przystąpi.
6: Czyli dotyczyłoby to wszystkich szpitali?
7: Gdzie może zajść tego typu problem, tak.
6: A kontrola w Szpitalu Południowym już została przeprowadzona. Jej wyniki mają być znane w ciągu miesiąca. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
8: Nowe fakty najszybciej w RMF FM.
2: Dobre wieści dla kierowców. Koszty tankowania idą w dół. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 6 groszy. To obniżka o 4 grosze. Tańszy będzie też olej napędowy o 8 groszy. 6 zł i 36 groszy za litr. Wiemy już, z kim zmierzą się polskie zespoły piłkarskie w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrz kraju Lech Poznań zagra z duńskim Ochus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Ochus to aktualnie najlepszy zespół Danii, a Fenerbahce zajmuje drugie miejsce wśród tureckich drużyn.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wiem, mówiliśmy to i prognozy to potwierdzają i Magic rano o tym...

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy Ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
2: Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki i samochodu osobowego na Krajowej 11 zginęła jedna osoba. Śledczy zbadają sprawy podpalenia ukraińskiej restauracji na warszawskiej Woli. O szczegóły zapytam dziennikarza RMF FM. Polskie siatkarki pewnie pokonały rywalki. Biało-czerwone wygrały z Bułgarkami w turnieju Ligi Narodów. Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 11 w miejscowości Jastrowie w Wielkopolsce. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką trasa jest zablokowana. Utrudnienia również na Krajowej 2 między Białą Podlaską i Międzyrzecem Podlaskim na Lubelszczyźnie. W pobliżu Styżyńca po kolizji 3 aut osobowych policja wprowadziła ruch wahadłowy. Jest śledztwo w sprawie podpalenia ukraińskiej restauracji na warszawskiej Woli. Przedwczoraj 2 zamaskowanych młodych mężczyzn wybiło szybę w drzwiach lokalu, weszło do środka, rozlało tam łatwopalną substancję i podpaliło. Po wyjściu z restauracji jeden z nich zrobił zdjęcie. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, jaka jest podstawa śledztwa?
3: Zdecydowano, że będzie prowadzone w kierunku zniszczenia mienia. Strażakom udało się ugasić ogień bardzo szybko. Właściciel restauracji oszacował straty na kwotę mniej więcej 80 tysięcy złotych. Trzeba jednak dodać, że to jest wstępna kwalifikacja postępowania, a pod uwagę branych jest wiele wersji. Na razie nie udało się ustalić motywów działania podpalaczy, wciąż są poszukiwani. Jak usłyszałem, policjanci prowadzą bardzo zaawansowane działania, by ustalić tożsamość tych osób i je zatrzymać. Pod uwagę brana jest między innymi możliwość, że mieliśmy do czynienia z wandalizmem, ale także to, że powodem mogą być właśnie na tle narodowościowym. Śledczy nie wykluczają też, że to było działanie sabotażowe na zlecenie.
4: Fakty RMF FM u lekarza.
2: Coraz częściej do endokrynologów zgłaszają się pacjenci z zaburzeniami hormonalnymi przysadki mózgowej. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy dziś o hormonach. Łączymy się z naszą dziennikarką Anną Kropaczek. Aniu, z czego wynikają zaburzenia związane z przysadką?
5: W przysadce może rozwinąć się gruczolak, łagodny guz. Najczęstszy to taki, który produkuje prolaktynę, hormon kluczowy dla laktacji i układu rozrodczego. U kobiet diagnoza stawiana jest szybciej, bo pacjentka na przykład z zaburzeniami miesiączkowania trafia do lekarza.
6: U mężczyzn objawia się to zaburzeniami libido, zaburzeniami potencji. Mężczyźni dość ciężko przyznają się do tego, szukają innych rozwiązań i w takiej sytuacji taki pacjent trafia dużo później. A czas powoduje, że ten gruczolak może się bardziej powiększać.
5: Mówi dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. O zaburzeniach hormonalnych przeczytacie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
2: Trudne zadanie czeka polskie zespoły w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Lech Poznań zagra z mistrzem Danii Aarhus, a zespół z Górnego Śląska powalczy z Fenerbahce Stambuł. W Zabrzu jest Wojciech Marczyk z redakcji sportowej,
7: tak jest, witam.
2: RMF FM. Witamy. Jak zespół wicemistrza Polski przyjął wyniki losowania?
7: Z dużą ekscytacją, bo przyjdzie się zmierzyć z naprawdę klasowym zespołem. Wszyscy w Zabrzu zdają sobie jednak sprawę, że będzie to ogromne wyzwanie. Fenerbahce ma w swoim składzie wiele gwiazd i ma ogromny budżet. Z drużyną z Turcji jeszcze jako trener Spartaka Trnawa rywalizował obecny szkoleniowiec Górnika, Michał Gaszparik.
8: Co mam doświadczenie, graliśmy potem z nimi w Trnawie. Tam oni zmienili to wejściowo 11 i tam było trochę łatwiej dla nas, ale też potem jak zrobili od razu zmiany, tak Fred za 5 minut zdecydował ten mecz, przygotował tam bramki i przegraliśmy potem ten mecz.
7: Mistrzowie Polski wylosowali zaś najtrudniejszego z możliwych rywali. Aarhus to mistrz Danii, który wywalczył pierwszy od 40 lat tytuł, zostawiając w pokonanym polu Kopenhagę. Z Zabrza Wojciech Marczyk.
2: Polskie siatkarki wygrały z Bułgarkami 3-0 w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Kolejnymi przeciwniczkami naszych reprezentantek będą Ukrainki. To spotkanie rozpocznie się jutro w samo południe. A nowe fakty w RMF FM już o 15.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Mikrofon, płyty, coś tam, coś jeszcze przekazać tu miałem? Nie.
10: RMF Queen.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Anna Wachowska.
2: Afera szpitalna z politykami Koalicji Obywatelskiej w rolach głównych. Reportera RMF FM zapytamy o polityczne rozliczenia w tej sprawie. Kierowców prosimy o uwagę. Po wypadku są problemy na trasie S11 w Wielkopolsce. Mangusty udowodniły, że można być mądrym przed szkodą, a nie po niej. Zarząd Koalicji Obywatelskiej podejmie decyzję w sprawie warszawskich struktur partii, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. To efekt doniesień portalu Zero.pl o warszawskim szpitalu południowym, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Taką szybką ścieżkę dla kolegów partyjnych zorganizował pracujący w szpitalu radny Dawid Kacprzyk. On sam przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Po ujawnieniu skandalu zrezygnował z członkostwa w Koalicji. W faktach witamy naszego reportera Kacpra Wróblewskiego.
3: Witam serdecznie.
2: Kiedy można spodziewać się decyzji w tej sprawie?
3: No, niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Zapytałem wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej, wicemarszałek Sejmu Dorotę Niedzielę, czy możliwe jest w ogóle rozwiązanie warszawskich struktur partii.
4: To będzie już decyzja, która będzie zależała od zarządu partii. Myślę, że się ten zarząd partii spotka, ale pierwsze trzeba wszystko wyjaśnić. Trzeba mieć wszystkie dokumenty i wszystkie dane.
3: Oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.
5: Tego rodzaju historie, jak patologiczne zarobki związanego z partią, jedną z partii, również koalicyjnych lekarza, który jeszcze robi jakieś wiprumy w szpitalu, żeby obsługiwać swoich partyjnych kolegów, no to musi zostać wyjaśnione, no bo to się po prostu w głowie nie mieści.
3: Premier zapowiedział jednocześnie, że Marcin Kierwiński, który odpowiada za struktury warszawskie, nie straci swojego stanowiska.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na trasie S11 w Wielkopolsce. W rejonie Ostrowa Wielkopolskiego bus zderzył się z autem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Ostrowa. 40-latek, który obrzucił prezydenta Poznania Jacka Jeszkowiaka tortem, usłyszał dzisiaj zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych mężczyzn, 22-latek, odpowie za pomocnictwo. Obu grozi do 3 lat więzienia.
6: Kibicujemy najlepszym.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozkręcają się na dobre. Kibice nie kryją emocji, choć oczywiście byłyby one większe, gdyby polska reprezentacja też tam grała.
7: Mundial bez naszych do oglądania, czy raczej nie?
8: Nie oglądam.
7: W ogóle?
8: W ogóle.
7: A jakby nasi grali?
8: No kibicuję.
9: Coś tam sobie typujemy w pracy jakoś tak za zabawę, ale nie ogląda mecze, raczej skróty.
10: Dziecko na mnie śpi w środku nocy, więc oglądamy z nią mundial wtedy.
7: To jakie to są emocje, kiedy nasi nie grają?
10: Ja zawsze kibicowałam dziwnym drużynom, typu Curaçao, Wyspy Zielonego Przylądka, więc jak nie ma naszych, to kibicuję po prostu drużynom mniej znanym.
2: W Katowicach o piłkarskie Mistrzostwa Świata pytał Marcin Buczek. Dziś wieczorem mecze Portugalia, Demokratyczna Republika Konga i Anglia, Chorwacja. W nocy pojedynki Gana, Panama i Uzbekistan, Kolumbia. Zwierzęta potrafią być mądre przed szkodą.
11: Naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu pokazali, że mangusty karłowate potrafią przewidywać potencjalne zagrożenia ze strony rywalizujących grup i odpowiednio dostosowywać swoje zachowanie, zanim jeszcze dojdzie do bezpośredniego starcia.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Dzień dobry. Jak te zwierzęta to robią i jak naukowcy to sprawdzili?
11: I tu kluczem była obserwacja. Badacze przez 10 lat monitorowali zachowanie grup tych najmniejszych drapieżników Afryki z pomocą nadajników GPS. A one same, przyzwyczajone do obecności ludzi, uważnie obserwowały swoje otoczenie, by nie narazić się na spotkanie z potencjalnie niebezpieczną grupą innych mangust. Nie tylko unikały bezpośredniego kontaktu z silniejszą grupą, ale też nie nocowały w miejscach, gdzie taki kontakt mógłby się wydarzyć. Oceniały własne możliwości, przewidywały rozwój wypadków dzięki strategicznemu myśleniu, zwiększały szanse na przetrwanie i sukces.
2: Zobaczcie tych spryciarzy na zdjęciach na rmf24.pl. W faktach za pół godziny spacery filmowe po Łodzi. Będziemy podążać śladami bohaterów serialu Daleko od szosy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Ciepło, coraz cieplej. Czwartek już naprawdę pokaże, na co go stać. Do 27 stopni na zachodzie, ale tej wysokiej temperaturze towarzyszyć będą również przelotne opady deszczu, na które musimy się przygotować na pewno na Dolnym Śląsku, w okolicach Gorzowa, ale też w Wielkopolsce.
1: Piątek to już na czerwono się wyświetla, nawet 32 stopnie na zachodzie kraju, w centrum 25, na wschodzie 23.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Gorąca atmosfera w studiu też, bo pierwszy finał na horyzoncie. 3 minuty.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Bit of nonsense now. Yeah. Hey. Hey, maybe you should do something like this, huh? All right, that's good. Merci beaucoup. All right. Nice and easy does it, babe.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: 20 lat więzienia grozi lubelskiemu kuratorowi oświaty zatrzymanemu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prokuratura Krajowa zarzuca mu przekroczenie uprawnień i ustawianie zamówienia na organizację obchodów stulecia kuratorium. Tomasz S. miał wejść w porozumienie z jednym z lokalnych przedsiębiorców z branży eventowej. Kurator został zawieszony po obowiązkach. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, objęto go też dozorem policji. Krakowski Sąd Okręgowy oddalił ostatni protest przeciwko ważności referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Oznacza to, że referendum z 24 maja pozostaje ważne, choć możliwe jest jeszcze zażalenie do sądu apelacyjnego. GKS Katowice i Raków Częstochowa poznały rywali w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Raków o awans powalczy z drużyną z Malty, FC Valettą. Gieksa musi czekać na rozstrzygnięcia w eliminacjach Ligi Europy. Trafi na przegranego z pary Hajduk Split i MSK Żilina. Nasze kluby pojedynki rozegrają pod koniec lipca. Czerwony ogórek znów ruszy w trasę. Kultowy autobus zabierze mieszkańców Łodzi i turystów śladami serialu Daleko od szosy, który powstał pół wieku temu. Zaplanowano też spacery śladami popularnych aktorek i aktorów.
2: Związane z serialem Daleko od szosy będą dwie wycieczki autobusem MEX 272, takim kultowym ogórkiem. I te wycieczki odbędą się 5 lipca i 9 sierpnia.
3: Pozycja z naszymi ludzkimi przewodnikami, czyli kto tu się kręcił. Aktorzy Cezary Pazura, Bogusław Linda, Katarzyna Figura i wiele, wielu innych.
1: Powiedziały nam koordynatorka spacerów i wycieczek Paulina Szewczyk i zastępca prezydenta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia...
0: RMF Queen.

od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzio i Tomasz Weryński, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Posłuchajmy, na zegarach 16.
3: Warszawski Szpital Południowy zwolnił lekarza Dawida Kacprzyka.
4: Jego wysokie wynagrodzenie stało się przedmiotem publicznej debaty.
3: W faktach też ogromne oszustwo podatkowe.
4: Wykryte przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy.
3: Kortyzol pojawia się nie tylko w silnych emocjach.
4: Podnosimy jego poziom często nieświadomie.
5: Od smartfona, przez telewizję, przez głośną muzykę.
3: Mówimy dziś w faktach o hormonach.
4: Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie.
3: Placówka poinformowała o tym w krótkim komunikacie na swojej stronie internetowej.
4: W faktach RMF FM nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Dzień dobry. To efekt skandalu z załatwianiem badań poza kolejką dla partyjnych kolegów z Koalicji Obywatelskiej i ponad 1,5 milionowych rocznych zarobków lekarza.
6: Zwolnienie lekarza to efekt pierwszych ustaleń prowadzonego audytu. Szpital przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Co więcej, prezydent Warszawy zwrócił się do Rady Nadzorczej Szpitala, żeby odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Częściowe wyniki audytu potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku SOR. Dlatego szpital przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka. Rada Nadzorcza Szpitala zbiera się jutro. Dyrektor do spraw medycznych w Warszawskim Szpitalu Południowym zatwierdzała grafiki lekarza oraz wystawione przez niego faktury. Do zadań i odpowiedzialności członka zarządu i jednocześnie dyrektora do spraw medycznych należało prawidłowe funkcjonowanie pionu lekarskiego całego szpitala oraz prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych. Jak wynika z cząstkowego audytu w procesie zatwierdzania dyżurów Dawida Kacprzyka, wykazano nieprawidłowości.
4: Magdalena Greinert, dziękujemy, a teraz oszustwo podatkowe na prawie 800 milionów złotych.
3: W sprawę zamieszanych jest kilkadziesiąt firm, które miały prowadzić działalność w branży kosmetycznej.
4: To jedno z największych oszustw wykrytych w ostatnim czasie przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy.
3: Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
7: To był dobrze zorganizowany mechanizm pozwalający wyłudzać podatek VAT. Funkcjonowało w nim kilkadziesiąt sztucznie utworzonych firm, tak zwanych słupów. Zakładano je w całym kraju, ale firmy te nie prowadziły żadnej działalności, nie zatrudniały pracowników, nie miały majątku, a ich rzekome siedziby mieściły się w wirtualnych biurach. Funkcje kierownicze pełnili tam m.in. obcokrajowcy, ale w rzeczywistości ich rolą było jedynie reprezentowanie spółek. Wszystko było zaplanowane tak, aby stworzyć pozory rzeczywistej działalności oraz prawdziwego przepływu towarów i dokumentów pomiędzy poszczególnymi firmami. W związku z tą sprawą rozpoczęto sprawdzanie prawie 40 firm. 24 kontrole już się zakończyły.
3: W faktach teraz zaproszenie na teren wojskowy.
4: Tak jest, ten program już za chwilę w internetowym radiu
3: RMF24. Jego gospodarz, komandor Maksymilian Dura, co dziś w programie?
8: Dzień dobry, pozdrawiam Gdańska. Dzisiaj w terenie wojskowym najpierw wyjaśnię z pomocą piłki plażowej, co trzeba jeszcze zrobić, by samolot F-35 działa jak samolot F-35. Później opowiemy z pomocą pierwszego gościa, co nadmorski Puck ma wspólnego z polskim lotnictwem. I w końcu opiszemy z moim drugim gościem, czy Rosjanie powinni się obawiać polskiej marynarki wojennej. A to wszystko w terenie wojskowym radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
4: Zapraszamy do naszej informacyjnej muzycznej stacji w internecie.
9: Tajemnice ludzkiego organizmu w faktach RMF FM.
3: Za problemy z zasypianiem albo wybudzaniem się w nocy może odpowiadać wysokie stężenie kortyzolu.
4: Dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o hormonach. Kortyzol, nazywany hormonem stresu, wydziela się w rytmie dobowym.
3: Rano jest go dużo, wieczorem powinien być to poziom niski.
10: Jeżeli my będziemy non-stop stymulowali nasz organizm, to będą bodźce najróżniejsze. Od smartfona, przez telewizję, przez głośną muzykę, no to również to stężenie kortyzolu nie będzie się odpowiednio powoli obniżało. To są ci pacjenci, którzy będą między innymi mieli trudności w zasypianiu. Wysokie stężenia kortyzolu będą również wpływały na tą sferę psychiczną, na tą nadpobudliwość, skłonność do euforii czasami nawet, a w drugim biegunie do depresji. To spektrum również jest bardzo, bardzo szerokie.
4: Mówi doktor Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach.
3: O tym, w jakich jeszcze przypadkach stężenie kortyzolu jest wysokie, przeczytacie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Spojrzałaś na mapę i pomarszczone masz czoło z nerwów. Dlaczego?
2: Nie, no bo ta pogoda w tym tygodniu tak się zmienia z dnia na dzień.
1: Ale jest super, słuchajcie, idzie lato.
2: A człowiek chce sobie coś zaplanować. Na przykład jak ktoś się wybiera gdzieś jutro na kilka dni z domu, no to co, musi całą szafę zapakować, bo jutro jest 24 stopnie, a już w piątek, proszę bardzo, 27 albo i 32.
1: Zaplanujcie, że kupicie dzisiaj zgrzewkę wody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
1: Polacy w sporcie, o tym będzie, okazuje się, że jesteśmy mistrzami.
11: RMF Queen.

Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: You are to be prepared for your wedding.
1: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
2: Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali w Warszawie nową, dwustronną umowę o współpracy obronnej.
3: Dotyczy ona wspólnych ćwiczeń, rozwoju infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, współpracy na Bałtyku.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz chwalił polsko-niemiecką współpracę wojskową.
4: Mówię to po to, żeby pokazać tym wszystkim niedowiarkom, a ich niestety nie brakuje i w Niemczech, i w Polsce, tych, którzy mają skrajne poglądy, ale to nie są skrajne poglądy, ja bym nawet już nie będę je określał, po której stronie sceny politycznej stoją. To są skrajnie głupie poglądy.
3: Dokument uzupełni mechanizmy obronne w ramach NATO oraz Unii Europejskiej.
2: Awaryjne lądowanie szybowca w pobliżu miejscowości Władysławowo w powiecie ciechanowskim.
3: Pilot posadził maszynę w polu i opuścił ją o własnych siłach.
2: W czasie lądowania uszkodził się kadłub szybowca.
3: Spotkanie grupy L. Anglia-Chorwacja zapowiada się najciekawiej spośród dzisiejszych meczów mundialu w Ameryce Północnej.
2: Poprzednie mistrzostwa Anglicy zakończyli na ćwierćfinale, a ekipa z Bałkanów zajęła trzecie miejsce.
3: Mecz o 22, a w faktach o 17 nasz korespondent w USA opowie o tym, czy Ameryka żyje piłką nożną.
5: To są fakty kulturalne.
2: Dziś Toy Story 5 wchodzi do polskich kin.
3: No i o tak tej jest. Premierze opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
6: Dzień dobry.
3: Kasia.
6: Znane z poprzednich części zabawki Buzz, Woody czy Jessie teraz muszą zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością, taką, w której uwagę dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety, a konkretnie tablet w kształcie żaby. W dubbingu m.in. John Cusack, Tim Allen oraz Tom Hanks.
7: In the Toy Story universe, there's no jealousy.
6: W świecie Toy Story nie ma zazdrości, może być zamieszanie, jest troska o siebie nawzajem. Tutaj mamy taką historię zabawkowej Jessie, która się z nami skontaktowała i powiedziała: potrzebuję waszej pomocy, a my na to: jesteśmy tuż obok. To bardzo budujące, że mogę być częścią czegoś takiego. W polskiej wersji głosów użyczyli m.in. Robert Czebotar, Łukasz Nowicki i Izabela Bukowska. Opera Śląska w Bytomiu zakończy ten sezon artystyczny koncertową realizacją Króla Rogera, Karola Szymanowskiego, premiera pojutrze, dokładnie w setną rocznicę prapremiery, która odbyła się w warszawskim Teatrze Wielkim. Twórca kasowego filmu Sound of Freedom, Dźwięk Wolności, Meksykanin Alejandro Monteverde napisze scenariusz i wyreżyseruje film biograficzny poświęcony Antoniemu Gaudiemu. To legendarny kataloński architekt, który odmienił oblicze Barcelony, zaprojektował m.in. Sagradę Familię.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF Queen.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: I witamy nasz popołudniowy duet. Z nami Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
2: Zapraszamy. Prokuratura wkracza do warszawskiego szpitala południowego.
3: Śledczy sprawdzą zasady przyjmowania pacjentów na SOR.
2: Referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy coraz bliżej.
3: Inicjatorzy muszą zebrać niemal 16 tysięcy podpisów wśród mieszkańców.
2: Wpadniemy też na targ na popołudniowe zakupy.
4: Wszystko jest teraz świeże, młode.
3: Prawdziwy owocowo-warzywny zawrót głowy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajmie się sprawą skandalu w szpitalu południowym w stolicy.
2: Dawid Kacprzyk, zwolniony dziś z pracy w tej placówce, miał poza kolejką załatwiać badania dla partyjnych kolegów z Koalicji Obywatelskiej.
3: Przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
2: Rozpoczęty w szpitalu audyt już wykazał rażące naruszenia.
3: W faktach ponownie z tym tematem nasza reporterka Magdalena Grajdner.
5: Dzień dobry.
3: Witamy, Magdo. Co udało ci się nieoficjalnie ustalić?
5: Kacprzyk dyżurował 4 dni z rzędu przez 96 godzin bez przerwy. A jeśli tak było, to zagrożenie dla zdrowia pacjentów i dla samego lekarza. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, jak mówiliście, czy w szpitalu działał system przyjmowania pacjentów poza przesłankami medycznymi, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Śledczy sprawdzą też kwestię poświadczania nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji dotyczącej czasu wykonywanej pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym. Szpital kompletuje dokumentację, którą planuje przekazać prokuraturze, składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka. Jak poinformował rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, do tej pory żadne zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury nie trafiło.
3: Komisarz wyborczy zarejestrował inicjatywę referendalną w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta.
2: Inicjatorzy plebiscytu podkreślają, że prezydent z zarzutami korupcyjnymi nie pełni swej funkcji. Ma prokuratorski zakaz wchodzenia do urzędu, a nawet kontaktów telefonicznych z pracownikami.
3: Krzysztof Matyjaszczyk konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny.
2: By referendum zostało przeprowadzone, jego inicjatorzy muszą do 17 sierpnia zebrać 15 900 ważnych podpisów. Kolizja dwóch osobówek na A2 w rejonie Poznania.
3: Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Połowa czerwca to początek dobrego sezonu na warzywa i owoce.
2: Oferta jest już bogatsza niż w maju, a ceny wielu produktów niższe.
3: Nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska odwiedziła targowisko w Oławie.
6: Chcemy coś ugotować sezonowego na obiad. Co pani poleca?
7: Kapusta młoda, szparagi.
8: Przepraszam?
7: To jest zadychetę?
8: Tak.
7: Bo tam są 10 tak. i 15.
8: Tak, tak. Dobrze.
7: Okej, okay, tak, tak. 10 groszy. Dziękuję. Szparagi, kalafior, brokuł, kapusta młoda. Wszystko jest teraz świeże, młode.
6: Podjada tutaj pani coś?
7: Cały czas. Cały czas. Czasami więcej zjem, jak sprzedam. Stojąc za kasą, kasując, a drugą ręką zielony groszek, nie?
3: No, trudno się oprzeć.
2: Może nie warto się opierać, samo zdrowie.
3: No, zdecydowanie.
2: Fakty z drugiej półkuli.
3: No właśnie, czy kraj baseballu, koszykówki i futbolu amerykańskiego żyje mundialem?
2: Nasz korespondent w USA, Paweł Żuchowski, sprawdził, czy piłka nożna, albo jak mówią za oceanem, soccer, podbiła serce Amerykanów.
9: Argentina! Argentina!
10: Jak słychać po akcencie, to imigranci. Jednak mundial organizowany m.in. w USA przyciąga też uwagę tych, którzy się tutaj urodzili, ale od dziecka głównie słyszeli o baseballu czy futbolu amerykańskim.
11: Baseball is so popular.
10: Baseball jest tutaj bardzo popularny, ale wydaje mi się, że Mistrzostwa Świata na pewno przyciągną więcej widzów i mam nadzieję, że sprawią, iż piłka nożna stanie się tutaj bardziej popularna, bo uwielbiam ten sport i chciałabym, żeby cieszył się większym zainteresowaniem. Myślę, że to naprawdę świetne, że możemy pokazać, iż Ameryka kocha piłkę nożną, tak samo jak każdy inny kraj na świecie, mówią amerykańscy kibice.
3: No, a propos, za 2 godziny mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga.
2: A o 22:00 Anglia, Chorwacja.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Ja tylko przypomnę, że szukamy najlepszego przepisu na koktajl truskawkowy i tutaj niektórzy dorzucają śmietankę 30. No i to już brzmi bardzo pyszniutko.
11: Słodziutko.
1: To już jest troszeczkę jak truskawki ze śmietaną.
11: Tymczasem znowu nie mamy niedzieli na naszych mapach pogodowych, coś się znowu zepsuło, ale natomiast w sobotę do 36 stopni na zachodzie. No to jest rzeczywistość, która nas powoli wita, czyli lato.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: No i nie wiadomo, kto ma odliczać.
1: Ja czy...

0: Urban i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Grupy G7 zgodziły się, że w wojnie w Ukrainie stosunek sił zmienił się na korzyść Kijowa, oświadczył Emmanuel Macron po zakończeniu szczytu we Francji.
2: Francuski prezydent uznał, że doszło do ponownej mobilizacji krajów G7 w sprawie zwiększenia presji na Rosję.
1: Zapewnił, że szczyt w Evian był sukcesem i momentem jedności.
2: Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób na dworcu centralnym w Warszawie.
1: Chodzi o członków grupy Bronimy Polskiej Granicy.
2: W internecie można znaleźć nagranie, na którym mężczyźni w strojach przypominających mundury wysiadają z furgonetki z napisem BPG i Bronimy Polskiej Granicy przed dworcem centralnym, a później w środku stoją nad dwiema osobami o śniadej karnacji.
1: Po upublicznieniu nagrania sprawą zajęli się stołeczni policjanci, a rzeczniczka MSWiA przypomniała, że podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. Jutro w Sejmie pierwsze czytanie ustawy, która wprowadza dofinansowanie składek ZUS dla artystów.
2: Dlaczego to właśnie twórcom kultury rząd ma dopłacać do składek?
1: Za pół godziny gościem Piotra Salaka w popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Bogdan Zdrojewski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury i prezydent Wrocławia. Zapraszamy.
2: A w faktach ekonomicznych zdrowie dotknięte zwyrodnieniem.
1: Zapraszam, Michał Zieliński.
3: Taka degradacja spowodowana przewlekłą chorobą przytłacza służbę zdrowia w związku z finansami, zauważa nie po raz pierwszy Donald Tusk. Podkreśla, że pieniędzy na leczenie brakuje coraz bardziej w czasie, gdy szybko rosną zarobki pracowników służby zdrowia. Niektóre szpitale wydają już niemal wszystkie pieniądze na pensje, zauważa premier.
4: Jeden lekarz ma w 2, 3, 4 szpitalach możliwość zarabiania pieniędzy. Nie zawsze jest to związane ze świadczeniem faktycznej usługi. 2, przez długie lata, bez żadnej refleksji, wyceniano możliwie wysoko procedury, weszła podwyżkowa ustawa. Jak wiecie, te zarobki, one będą nadal rosły i to bardzo dynamicznie, także od lipca.
3: Rząd dziś na razie przekazał do pilnych prac w Sejmie projekt zmian w przepisach, które umożliwić mają sprawdzenie, ile zarabiają pojedynczy lekarze, a dopiero planowane jest ewentualne wprowadzenie limitów wynagrodzeń. Z opublikowanych niedawno danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że około 1000 lekarzy w kraju zarabia rocznie 1 000 000 zł lub więcej. Wydatki na służbę zdrowia, w których wynagrodzenia stanowią główną pozycję, to największy ciężar dla polskich podatników, większy niż utrzymanie armii i zakupy broni. Jeszcze notowania, zapowiedź podpisania porozumienia. Stany Zjednoczone, Iran utrzymuje ceny ropy na poziomie najniższym od początku marca, ale dziś widać wzrost. W Londynie baryłka znów powyżej $80. W kraju paliwa o kilka groszy w dół. Złoty bez zmian, euro kosztuje 4,24 zł, a dolar 3,66.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za...
7: I wonder whether I should sing this song or not. Reason being that I can't sing it as well as its creator.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: F24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Witamy.
2: Witamy.
3: Witamy.
1: Posłuchajmy.
3: Obszar poszukiwań w Hucie Pieniackiej będzie powiększony.
2: Wszystko wskazuje na to, że badacze natrafili na ciała pomordowanych Polaków.
3: Będziemy mieli ostrzeżenia dla kierowców na Mazowszu i w Wielkopolsce.
2: Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM już za chwilę będzie Bogdan Zdrojewski.
3: Europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury. Jesteśmy przekonani, że natrafiliśmy na mogiły, w których mogą spoczywać szczątki kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Mówi nam ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
2: Obszar poszukiwań w Hucie Pieniackiej na Ukrainie został poszerzony do 40 arów.
3: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada rozmawiał z badaczem, na co natrafili eksperci.
4: Wykonali kilka wykopów i na różnych głębokościach, od kilkudziesięciu centymetrów do ponad metra, znaleźli ludzkie szczątki, ich ułożenia, a także dokumentacja i relacje świadków. Świadczą o tym, że to poszukiwane ofiary zbrodni wołyńskiej, mówił ksiądz Trzaska.
5: Są to pochówki bez trumien, nie ma tutaj takiej regularności ułożenia anatomicznego. Poza tym szczątki noszą też ślady uszkodzeń i to nie uszkodzeń w trakcie prac badawczych, tylko uszkodzeń takich przyżyciowych.
4: Tomasz Trzaska mówił też o wyjątkowo poruszających odkryciach.
5: To są szczątki dzieci, takich dzieciątek, które też tutaj zostały pogrzebane, więc też zginęły.
4: Ekipy w piątek kończą prace poszukiwawcze. Kolejnym etapem będzie wniosek do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
3: Kolejny przelot samolotów F-35 nad Polską z okazji uroczystości upamiętniających 250. rocznicę powstania USA.
2: O 17:45 były nad Warszawą, przeleciały wzdłuż Wisły.
3: Około 18:05 mają być w Łodzi, gdzie ich przelot będzie można zaobserwować w okolicy portu lotniczego Łódź-Lublinek. Uwaga kierowcy na Mazowszu.
2: Na trasie S8 między węzłami Janki i Opacz zdarzyły się dwa samochody osobowe.
3: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy.
2: Utrudnienia na trasie S5 w Wielkopolsce.
3: W Bojanowie w ciężarówce wystrzeliła opona.
2: Tir blokuje prawy pas w kierunku Poznania.
6: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
2: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
3: Piotr Salak i jego gość, witamy.
7: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy jest Bogdan Zdrojewski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury i były prezydent Wrocławia. Jesteśmy już połączeni ze Strasburgiem. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Panie pośle, czy sprawa 28-letniego lekarza z Warszawy to jest taki kamień młyński uwiązany u szyi koalicji rządzącej, który ją zatopi? Niektórzy mówią, jak Anna Maria Żuchowska, że to są ośmiorniczki 2.0.
8: No nie jest to lekki temat, wręcz odwrotnie, w warunkach obecnej kondycji służby zdrowia, trudności z dostępem do lekarzy, bez wątpienia jest to problem. Wszystko zależy od reakcji, adekwatności reakcji, jak i również skuteczności tego, co będzie po tych reakcjach, bo wszyscy oczekują po pierwsze wyciągnięcia pewnych konsekwencji, wyciągnięcia pewnych wniosków, ale też, krótko mówiąc, takich zmian w służbie zdrowia, aby tego typu przypadki się nie powtarzały.
7: O, to jest oczywiste w pewnym sensie, panie pośle, ale z drugiej strony czekaliśmy ponad 2 lata, żeby się okazało, że system nie jest taki, jaki być powinien, że trzeba dopiero teraz wprowadzać zmiany, które pozwolą śledzić zarobki lekarzy.
8: A to odkrycie. Z mojego punktu widzenia, z moich doświadczeń, ten problem rozwija się od około 20 lat. Były rozmaite próby uszczelniania systemu, poprawiania, reformowania. Okazuje się, że są zawsze cwańsi, są zawsze lepsi, są zawsze tacy, którzy potrafią te wszystkie rozmaite bariery ominąć. No, mnie bardzo osobiście zależało, aby pielęgniarki zarabiały lepiej, bo były cały czas mocno posponowane. Natomiast generalnie rzecz biorąc, błędów było tak dużo przez ten ostatni czas, że one się nawarstwiły. No mamy szpitale, które wydają ponad 100% swojego budżetu wyłącznie na wynagrodzenia lekarzy służb medycznych, etc.
7: Ale to nie jest dobra sytuacja. Ale kto odpowiada za te błędy, panie pośle?
8: Za te błędy odpowiadają bardzo różne instytucje przede wszystkim publiczne. Wiadomo, że służba zdrowia należy do państwa, należy do samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego, też miejskiego, ale też muszę powiedzieć, że tych pobocznych, rozmaitych osób odpowiedzialnych znalazłoby się sporo. Ja od razu dodam, nie jestem specjalistą, nie jestem menadżerem, jestem co najwyżej czasami, na szczęście tylko czasami pacjentem, ale obserwuję niestety stan służby zdrowia czasami z bliska i uważam, że za mało i za mało konsekwentnie wykonywaliśmy rozmaite czynności, aby, krótko mówiąc, takich zdarzeń wręcz patologicznych nie było.
7: Bije się pan w piersi, ale był pan też prezydentem Wrocławia, panie pośle, i też pan nadzorował szpitale wrocławskie. I teraz pytanie jest takie, czy samorząd warszawski... Czy samorząd warszawski, o ile dobrze pamiętam, samorządy były gospodarzami szpitali od 99 roku. Pan był prezydentem Wrocławia do 2001, dobrze pamiętam?
8: Ale tak, ale powiedziałem od razu pudło, bo ja byłem jedynym prezydentem miasta, który jeździł do Warszawy i na pytania, który pan szpital chce, odpowiedziałem żadnego. Wrocław jest jedynym dużym miastem prezydenckim, który nie ma żadnego szpitala.
7: I uważa pan, że to jest najlepsze lekarstwo na wszystkie bolączki służby zdrowia, żeby samorządy zrezygnowały właśnie z gospodarowania szpitalami?
8: Nie, to nie jest najlepszy sposób, ale od razu powiem, że moje intencje wtedy były czyste. Powiedziałem wyraźnie w resorcie, że albo biorę wszystkie szpitale, wszystkie przychodnie, albo żadnego. Dlatego, że cały problem polega na tym, że w Polsce nie ma warunków do konkurowania między sobą jednostek zdrowia, tylko przerzucania sobie kosztów z jednego szpitala do drugiego, z przychodni do szpitala, ze szpitala do przychodni, etc. Ja miałem wtedy świadomość, że albo biorę wszystkie szpitale i naprawdę się zajmuję służbą zdrowia, odpowiadam za służbę zdrowia i wszystkie decyzje są we Wrocławiu, albo nie biorę żadnego. I oni koniec końców postanowili, że nie dadzą mi żadnego szpitala. Byłem szczęśliwy. Wrocław Dudkiewicza czy Sutryka może mi teraz podziękować, że oni tego kłopotu nie mają i taki jest stan rzeczy, ale to tylko ćwierć, Wrocław.
7: To pan to wiedział ćwierć wieku temu, a rządzący tego nie wiedzą w tej chwili?
8: Nie chcę tego komentować.
7: Ale panie pośle, jest pan przedstawicielem ugrupowania, które dzisiaj rządzi, które bierze polityczną odpowiedzialność także za tę sytuację w służbie zdrowia.
8: Tak, ale to są konsekwencje, tak jak powiedziałem, wielu, wielu błędów, one się nawarstwiły. Skala trudności jest w tej chwili dużo, dużo wyższa niż była 20 lat temu, czy 26, 7 lat temu, jak pan wspomina, a propos mojej decyzji dotyczącej Wrocławia. One się nawarstwiały. My nie rozwiązywaliśmy problemu. Mówię, my Polacy w ogóle, bez względu na to, czy to jest PiS, czy to jest Lewica, czy to jest Platforma Obywatelska w chwili obecnej, czy tacy, czy inni. Niestety, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, więcej mamy błędów popełnionych, więcej mamy rozmaitych zaniechań niż tak naprawdę skutecznych aktywności. No powiem, że żeby nie było też wątpliwości. My bardzo wiele też zrobiliśmy dla służby zdrowia, aby ją doposażyć, aby stan techniki był lepszy, aby lepsza była diagnostyka, aby lepsze były programy profilaktyczne. Wiele, naprawdę wiele zrobiliśmy.
7: Wielu Polaków się niestety... z panem nie zgodzi, jeśli chodzi o te zachwyty nad tym, jak wygląda polska służba zdrowia. Zdaje sobie pan sprawę, panie pośle. A ja chciałem pana zapytać...
8: Nie, ale ja mówię o paru rzeczach i ich nikt nie zakwestionuje. No, jak mamy tomografy, rezonanse magnetyczne, sposób prowadzenia rozmaitych zabiegów, na jakim one są poziomie, etc., etc. Nikt tego nie zaneguje i proszę o tym też nie zapominać.
7: To ja w takim razie zapytam pana wprost, czy sam odpowiedzialni za nadzór nad Szpitalem Południowym w Warszawie, w samorządzie warszawskim, powinni podać się do dymisji, albo powinni, wobec nich powinny być wyciągnięte konsekwencje personalne? O takich konsekwencjach personalnych mówi premier.
8: Bez wątpienia za ten stan rzeczy ktoś odpowiada. Dobrze byłoby znać te osoby z imienia i nazwiska i aby poniosły konsekwencje, bo według mojej oceny ponoszenie konsekwencji, to szybko w takich sytuacjach, będzie powodowało, że 3/4 innych też się zastanowi, czy do takich błędów sami nie doprowadzają.
7: Panie pośle, pan potrafi mnie przekonać, tak żeby nie obrażać inteligencji naszych słuchaczy, że sprawa dotyczy jednego szpitala i jednego lekarza?
8: Nie, z pewnością nie. I od razu powiem, że nie chcę nikogo uspokajać ani wprowadzać w błąd. Według mojej oceny zjawisko jest szersze, natomiast słabo rozpoznane.
7: Pana zdaniem to, że Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, miał takiego człowieka na swoim pokładzie, był radnym Koalicji Obywatelskiej, też ponosi polityczną odpowiedzialność za to?
8: Każda klasa polityczna, jeżeli bierze na pokład określoną postać, powinna ją nie tyle kontrolować, ile monitorować wszelkie aktywności. Według mojej oceny nie pociągałbym, nie stwarzałbym takich sytuacji wspólnych mianowników i takiego szerokiego, populistycznego przywoływania rozmaitych polityków do szeregu, czy wzywać, krótko mówiąc, na dywanik.
7: A dlaczego, panie pośle? A dlaczego, panie pośle, skoro pamięta pan po przegranym referendum, Donald Tusk dosyć stanowczo zachował się wobec struktur małopolskich, bo rozwiązał całe struktury małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Czy ta afera nie jest podobna chociażby do przegranego referendum w Krakowie?
8: Tuskowi dziś nie brakuje ani determinacji, ani przekonania o tym, że w tej materii trzeba działać zdecydowanie. Takie decyzje podejmuje. Wiemy dobrze, że wspomniany lekarz, Kasprzyk, o ile pamiętam, jak się nazywał, został z szpitala zwolniony. No, są konsekwencje po kolei. Będziemy patrzeć na następne. Ja, tak jak powiedziałem, nie jestem specjalistą służby zdrowia, nie jestem specjalistą od kondycji szpitala, nie jestem menadżerem odpowiedzialnym za służbę zdrowia. Kiedyś powiedziałem, że jak mam być ministrem, to z pewnością nie służby zdrowia, ani rolnictwa.
7: Ale w innych wypadkach
8: może być różnie.
7: Na służbie zdrowia wszyscy Polacy się znają. To jest niewątpliwe. A swoją drogą pan uważa, że lekarze zarabiają za dużo?
8: Są tacy, którzy zarabiają za dużo, są tacy, którzy zarabiają tyle, ile powinni i są tacy, którzy być może zarabiają za mało. Ale generalnie rzecz biorąc uważam, że tej patologii takiej, w której lekarze pracują na trzech etatach jednocześnie, mieszają funkcje czy stanowiska służby prywatnej z publiczną, jest zbyt dużo.
7: To podpisałby się pan w takim razie pod postulatami marszałka Czerzastego. A zarobki powinny być jawne lekarzy?
8: Tego nie chciałbym wprost o tym mówić. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście, jeżeli mamy służbę publiczną, to powinny być jawne. Natomiast jeżeli mamy prywatne praktyki, to jest kwestia ochrony danych osobowych i różnych innych konsekwencji. Natomiast mieszanie, krótko mówiąc, służby prywatnej i służby publicznej, według mojej oceny powoduje do tego, że mamy kłopot z odpowiedzią nawet na tak proste pytanie.
7: Bogdan Zdrojewski, europoseł Koalicji Obywatelskiej, były minister kultury, były prezydent Wrocławia, jest naszym gościem popołudniowej rozmowy. Słuchaczom RMF-u pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF24.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No i za chwilę się okaże, co tam u was dobrego słychać. Gorąca sekretarka już wie.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy umożliwiający powiązanie informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL i numerem prawa wykonywania zawodu.
2: Rządowy projekt to reakcja na skandal z młodym lekarzem z Warszawy, radnym Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił w publicznym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Utrudnienia na A1 w Łódzkiem.
1: Między węzłami Piotrków, Trybunalski Południe i Kamieńsk zepsuł się samochód osobowy.
2: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Anglia, Chorwacja to oczekiwany z dużym zainteresowaniem wieczorny mecz na Mundialu w Ameryce Północnej.
1: Nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan o przedmeczowych nastrojach po brytyjskiej stronie.
3: Angielscy kibice nie pamiętają już porażki z Chorwacją w półfinale Mistrzostw Świata z 2018 roku. Kapitan reprezentacji Harry Kane także woli patrzeć w przyszłość. Chcemy przynieść dumę naszemu krajowi, powiedział przed dzisiejszym meczem. Do Dallas przybyło około 15 tysięcy angielskich kibiców. Nie wszyscy mają bilety, ale czują podobnie. Ten mecz zadecyduje o tym, kto zwycięży w grupie. Trener angielskiej reprezentacji Thomas Tuchel martwi się o kontuzję w zespole, ale i tak jest przekonany, że jego piłkarze dadzą dziś z siebie wszystko.
2: A w faktach RMF FM za pół godziny o pierwszym meczu Portugalii na mistrzostwach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Studium faktów.
2: A to wydanie faktów mają dla nas Marlena Hucio i Tomasz Waryński.
3: Bez kolejki miał załatwiać kolegom z partii leczenie.
4: W faktach komentarz gościa popołudniowej rozmowy Bogdana Zdrojewskiego do sprawy lekarza i radnego Dawida Kacprzyka.
3: Będzie też prywatny pojedynek dwóch piłkarzy na statystyki.
4: Ronaldo kontra Messi. Kto częściej stawał na mundialowej murawie?
3: Nieprzerwanie od 9 lat.
4: Radio RMF FM, najbardziej wiarygodnym medium w Polsce.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z aferą w szpitalu południowym w stolicy.
4: Chodzi o sprawę lekarza radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka.
3: Jak podał portal Zero.pl, medyk bez kolejki załatwiał badania kolegom z partii.
4: Wcześniej wyszło na jaw, że choć nie miał specjalizacji, przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
3: Piotr Salak w popołudniowej rozmowie w RMF FM pytał europosła Koalicji Obywatelskiej Bogdana Zdrojewskiego o polityczną odpowiedzialność za tę aferę.
5: To, że Marcin Kierwiński, który jest szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, miał takiego człowieka na swoim pokładzie, był radnym Koalicji Obywatelskiej, też ponosi polityczną odpowiedzialność za to?
6: Każda klasa polityczna, jeżeli bierze na pokład określoną postać, powinna ją nie tyle kontrolować, ile monitorować wszelkie aktywności. Według mojej oceny nie pociągałbym, nie stwarzałbym takich sytuacji wspólnych mianowników i takiego szerokiego, populistycznego przywoływania rozmaitych polityków do szeregu, czy wzywać, krótko mówiąc, na dywanie.
4: Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl. Ukraina stawia opór na froncie i idzie naprzód, ocenił prezydent Francji Emmanuel Macron po szczycie G7 we Wią.
3: Zapewnił, że obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu pozwoliła na głęboką dyskusję na temat Ukrainy, donosi francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
7: Według Macrona wszyscy członkowie grupy G7, czyli Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Niemcy, Włochy i Japonia, opowiedziały się za zaostrzeniem presji wywieranych na Rosję oraz za zwiększeniem dostaw dla Ukrainy systemów obrony przeciwlotniczej i uzbrojenia pozwalającego na ostrzał dalekiego zasięgu. Według prezydenta Francji Trump zapowiedział, że zmobilizuje amerykańskie firmy zbrojeniowe, by nadążały z produkcją. Macron wyraził nadzieję, że część niezbędnego sprzętu będzie produkowana na terytorium Ukrainy, by kraj ten mógł szybciej nim dysponować.
3: Jedna osoba została ranna w wypadku na krajowej drodze numer 65 w Podlaskiem.
4: W miejscowości Dziękonie na odcinku Mońki Białystok samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu.
3: Ruch odbywa się tam wahadłowo.
8: Stadiony świata w faktach RMF FM.
4: Cristiano Ronaldo dogania Leo Messiego.
3: Portugalczyk właśnie rozgrywa mecz na swoim 6. mundialu.
4: No, panowie współdzielą ten rekord.
3: Patryk Serwański w faktach.
9: Jestem.
4: Witamy, Patryku. Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga od 3 minut.
3: Który to mundialowy mecz Ronaldo?
9: 23. No dogania więc w tej tabeli wszechczasów Paolo Maldiniego. Tutaj rekordzistą jest Messi, 27 meczów. Portugalczycy są faworytami tego starcia. Demokratyczna Republika Konga wraca na mundial po ponad pół wieku, w 1974 roku, jeszcze jako Zair. Same porażki bez strzelonego gola. No, Portugalia marzy o półfinale. Ostatnio osiągnęła go w 2006 roku, czyli podczas pierwszego mundialu Ronaldo. Dodam, że w wyjściowym składzie afrykańskiej drużyny jest obrońca Widzewa, Steve Capuati.
4: RMF FM. Ponownie liderem rankingu zaufania.
3: Według badania opublikowanego przez Reuters Institute of the Study of the Journalism przy Uniwersytecie Oksfordzkim zaufanie do RMF FM zadeklarowało aż 52% ankietowanych.
4: No jest to najwyższy wynik wśród wszystkich badanych mediów w Polsce.
3: Jednocześnie tylko 16% badanych wskazało brak zaufania do stacji, co jest najniższym poziomem nieufności wśród czołowych mediów ujętych w zestawieniu.
4: I to już 9. rok z rzędu, w którym słuchacze i odbiorcy informacji w Polsce wskazali RMF FM jako medium, któremu ufają najbardziej.
3: Bardzo dziękujemy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Stadiony świata, Mateusz.
11: Na siebie.
10: Co się wczoraj stało?
0: RMF FM. Mamy na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawiają Marlena Chudzio i Tomasz Weryński.
2: Coraz bliżej podpisania porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
3: Pozytywne sygnały płyną zarówno z USA, jak i z Iranu.
2: A w stolicy pożar autobusu.
3: Duże utrudnienia na warszawskich drogach.
2: W mistrzowskich faktach sportowych RMF FM sensacja w meczu Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga.
3: Jest 20. To prezydenci USA oraz Iranu mogą podpisać porozumienie między oboma krajami, zasugerują źródła w Teheranie.
2: Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, szczegóły są uzgadniane.
3: Donald Trump po szczycie G7 we Francji, na którym omawiano sytuację na Bliskim Wschodzie, zapewnił, że układ pokojowy zostanie podpisany.
2: Myślę, że tak się stanie. Oni chcą podpisać, chcą wrócić do normalnego życia. Nie zapominajcie, że uderzyliśmy ich bardzo mocno.
3: Trump powiedział, że zawarł porozumienie z Iranem, bo chciał uniknąć katastrofy gospodarczej spowodowanej zablokowaniem cieśniny Ormus.
2: Zapowiedział, że do podpisania umowy dojdzie w czwartek lub w piątek. Pożar autobusu w Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
3: 20 osób, które nim podróżowały, opuściło pojazd przed przybyciem strażaków.
2: Na miejscu pracują 3 zastępy gaśnicze, aleja w kierunku Pragi jest zablokowana.
3: Nowe ostrzeżenie dla kierowców ma pojawić się jeszcze przed wakacjami w okolicy wybranych przejazdów kolejowych, bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej.
2: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, będzie to dodatkowo podświetlony znak STOP, który ma przykuć uwagę kierowców.
3: Nasz reporter Michał Dobrołowicz jest w rejonie przejazdu w podwarszawskiej miejscowości Reguły.
2: Jak to ostrzeżenie ma działać w praktyce?
4: To ma być widoczne z odległości kilkuset metrów mocne światło, które ma zachęcić do tego, by nacisnąć na hamulec, bo coraz bliżej są tory kolejowe, które, tak jak tutaj w okolicy, czasami łatwo można przeoczyć. Na tyle mały jest tutaj ruch. Tak to opisuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
5: Kiedy zbliża się kierowca z większą prędkością niż powinien do przejazdu, to ten znak stop będzie świecił bardzo intensywnie.
4: W całej Polsce wciąż działa ponad 4,5 tysiąca przejazdów kolejowych bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej. Te przejazdy, gdzie ruch drogowy jest najmniejszy, mają być stopniowo likwidowane, a te, które zostaną stopniowo, mają być wyposażane niebawem w to nowe oznaczenie.
3: W ubiegłym roku w Polsce na przejazdach kolejowych doszło do 185 wypadków. Zginęło w nich 58 osób. Informacja sprzed chwili.
2: Wypadek w kopalni w Bytomiu.
3: 4 górników zostało poszkodowanych.
2: 3 z nich jest na powierzchni, 4 został pod ziemią i nie ma z nim kontaktu.
3: Trwa akcja ratunkowa. Więcej o tym w kolejnych faktach RMF FM.
6: Fakty prosto z muzeum.
2: Helena Rubinstein, piękno jest twoim przeznaczeniem.
3: Bohaterką czynnej od dziś w Muzeum Polin w Warszawie wystawy jest urodzona ponad 150 lat temu kobieta, której droga wiodła od krakowskiego Podgórza przez Paryż, aż po nowojorski świat luksusu i sztuki.
2: Nazywana jest jedną z pierwszych influencerek lifestyle'owych.
7: Czy pani się z tym zgadza? Czy coś jest na rzeczy? Jeśli tak, to co?
8: Absolutnie się z tym zgadzam. Zresztą sama też używam często tego określenia, że była influencerką, była propagatorką, świetnie odnalazłaby się na dzisiejszym Instagramie, znała sztukę pokazywania siebie, ale też pokazywania, sprzedawania przedmiotów i rozumiała, że piękno wymaga promocji, więc myślę, że znalazłaby absolutnie wspólny język dzisiaj z różnymi osobami, prekursorką była z pewnością.
3: Z badaczką dr Edytą Gawron rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
3: Za godzinę fakty przygotuje i przedstawi Mateusz Bożek. My mówimy do usłyszenia.
2: Tak jest, a my też zapraszamy jeszcze na fakty. Mistrzowskie fakty sportowe RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
10: Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga do przerwy na mundialu. Sensacyjne 1-1. Bramkę dla Portugalii strzelił João Neves. Wyrównał w dojrzanym czasie pierwszej połowy Joan Wissa i to jest pierwszy w historii gol Demokratycznej Republiki Konga na Mistrzostwach Świata. W klubowej piłce przygotowania do nowego sezonu nasze kluby poznały swoich pierwszych rywali w eliminacjach europejskich pucharów. W Lidze Mistrzów w drugiej rundzie Lech Poznań powalczy z duńskim Orhus. Zdecydowanie trudniej ma nierozstawiony w eliminacjach Górnik. Zabrzenie trafili na Fenerbahce Stambuł.
11: Mają dużo takich już doświadczonych piłkarzy, którzy grali w tych top klubach na świecie. świecie, no dlatego chciałem z nimi grać, próbujemy walczyć z nimi. Będzie to ciężkie, ale no, spróbujemy.
10: Tak mówił trener Górnika Michał Gasparik. Dość powiedzieć, że na Mundial pojechało 10 piłkarzy Fenerbahcze. W eliminacjach Ligi Konferencji Raków Częstochowa w drugiej rundzie zagra z FC Valettą z Malty. GKS Katowice no czeka na rywala, to będzie przegrany w parze Hajduk Split MSK Żilina. Wszystkie mecze w drugiej połowie lipca. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju tenisowego w niemieckim Halle. Dziś przegrał w trzech setach z Danielem Altmajerem. A już za 10 minut piąty mecz finałowy w Orlen Basket Lidze. Na pewno nie ostatni, bo w rywalizacji do czterech zwycięstw Legia Warszawa remisuje z Zastalem Zielona Góra 2-2.
12: Musimy być bardzo skoncentrowani i walczyć o wszystko, żeby przywieźć zwycięstwo do Zielonej Góry.
10: Zapowiada trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Wynik finału oczywiście w Faktach Sportowych za godzinę, a teraz jeszcze Ekstraklasa. Kolejny piłkarz rozstaje się z Motorem Lublin. To jest Jakub Łabojko, który przenosi się do Piasta Gliwice. To już jest 10. piłkarz żegnający się po sezonie z Lublinem. Nowych zawodników na razie nie widać.
9: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Nadchodzi lato, nadchodzą opały. Już w sobotę 30 stopni na termometrach. W czwartek na wschodzie początkowo pogodnie. W drugiej części dnia na zachodzie, północy i częściowo w centrum. No tam miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 20 kresek na Suwalszczyźnie, 24 w centrum, 27 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Pobliżna plus i muzyka i... No i sytuacja wieczorowa.
0: RMFON. Dla ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Benz. RMF Top 30.pl. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Słuchacie RMF Queen.

somebody to love. Are you ready?

0: biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: RMF Queen.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
2: Jestem, zapraszam. Zaczynamy od groźnego wypadku w kopalni w Bytomiu. Poszkodowanych jest 4 górników. Najnowsze informacje zebrał reporter RMF FM. Utrudnienia na Krajowej 70 w Łódzkiem. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Jak zwiększyć poziom melatoniny i tym samym lepiej spać? W cyklu Twoje zdrowie rozmawiamy o hormonach. Akcja ratownicza w prywatnej kopalni w Bytomiu. Po południu doszło tam do silnego wstrząsu. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, poszukiwany jest jeden górnik. Nasz reporter Marcin Buczek teraz w faktach, jaka w tej chwili jest sytuacja w kopalni.
3: Pod ziemią nadal może istnieć zagrożenie kolejnymi wstrząsami, dlatego ratownicy na razie nie mogą wejść do zagrożonego rejonu, aby zacząć poszukiwania. Do kopalni skierowano m.in. zastępy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia. W miejscu, gdzie był wstrząs, miało przebywać kilku górników. Części z nich udało się z tego miejsca wydostać o własnych siłach. Z jednym jak dotąd nie nawiązano kontaktu.
2: Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 70 w Arkadii w Łódzkiem. To odcinek Łowicz-Skierniewice. Wprowadzono tam ruch wahadłowy po tym, jak ciężarówka wpadła do rowu.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
2: W chwili, gdy Dar Młodzieży bierze udział w obchodach 250-lecia Stanów Zjednoczonych, Uniwersytet Morski w Gdyni czeka na ważne decyzje dotyczące jego następcy. Już za kilkanaście dni powinniśmy dowiedzieć się, czy budowa nowego żaglowca szkolnego wejdzie w kolejny etap.
5: Rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje, wyjątkowych, tak? No bo rejs do Stanów Zjednoczonych na tak wielką uroczystość jak 250-lecie, poprzednie było 50 lat na 200-lecie, a budowa żaglowca też mniej więcej 50 lat mija od poprzedniej budowy.
6: Kolejny największy krok milowy, jeżeli chodzi o budowę nowego żaglowca.
5: No zobaczymy. Temat jest dosyć trudny. Dużo rzeczy się dzieje jak w przemyśle stoczniowym. Ciągle słyszymy, że jakieś nowe umowy są podpisywane. My jesteśmy teraz w okresie przetargu. Zobaczymy. 1 lipca jest pierwsze otwarcie. Zobaczymy, czy dostaniemy jakieś oferty, czy będzie trzeba coś zweryfikować i ogłaszać na przykład drugi przetarg. Na razie trzymamy kciuki.
2: Mówił Dariusz Jelonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim podczas obchodów 106. rocznicy powstania szkolnictwa morskiego w Polsce. Wieczorem, kiedy kortyzol powinien spadać, rosnąć ma stężenie melatoniny. O hormonach mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Kortyzol i melatonina regulują nam rytm dobowy. Problem z prawidłowym wydzielaniem melatoniny mają na przykład osoby pracujące na zmiany. Eksperci przypominają, że melatoninę można suplementować.
7: Jeżeli mam duże problemy z zasypianiem, duże problemy z wybudzaniem w ciągu nocy, warto jest jednak zaciągnąć opinię lekarza, aby ewentualnie włączyć już lek, a nie suplement diety.
8: To jest tabletka, która zadziała od razu?
7: Nie, powinniśmy po pierwsze dobrać odpowiednią dawkę tego leku, ale pamiętajmy, że skutek przyjmowania melatoniny będzie opóźniony. Nie powinniśmy oczekiwać po pierwszej tabletce natychmiastowej poprawy.
2: Z doktorem Januszem Strzelczykiem, endokrynologiem z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek, a my zapraszamy na mistrzowskie fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A zaprasza na nie Patryk Serwański.
9: Sensacja na piłkarskich mistrzostwach świata. Portugalia w swoim pierwszym meczu zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Gol dla Portugalii zdobyty szybko, bo już w 6 minucie wyrównanie tuż przed przerwą. W drugiej połowie były sytuacje z obu stron, bramki nie padły. Zatem 6 mundial Cristiano Ronaldo rozpoczęty od fal startu. Dla drużyny z Afryki za to spory sukces na start mistrzostw. Za godzinę pojedynek dwóch mocnych europejskich drużyn, które 8 lat temu walczyły w małym finale o brązowy medal mundialu. Anglia-Chorwacja, wtedy Chorwaci górą. Zdaniem Marka Marciniaka, trenera i analityka, teraz faworytem są Anglicy.
10: Wydaje mi się, że Anglia jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Poziom, jaki reprezentują zawodnicy stanowiący o trzonie tej drużyny. Mam takie wrażenie, że reprezentacja Chorwacji jest drużyną troszkę już zużytą. Nie chcę powiedzieć wypaloną.
9: No wypalona na pewno nie jest Magdalena Stysiak. Atakująca naszej siatkarskiej kadry rozegrała dziś pierwszy w tym sezonie mecz w reprezentacji. W Bangkoku Polki wygrały z Bułgarkami 3-0.
11: Czuję się bardzo dobrze. Jeszcze to nie wygląda tak, jak powinno. Nasza siatkówka powoli będzie coraz lepsza. pierwsza. Wchodzimy w ten rytm meczowy i to jest najważniejsze, ale wiadomo, jeszcze potrzebujemy trochę czasu, aby się zgrać z tą drużyną.
9: A jutro Polki zagrają z Ukrainkami. W Warszawie trwa piąty mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia podejmuje Zastal Zielona Góra. Koszykarze właśnie zeszli na przerwę. Zastal prowadzi po dwóch kwartach 48 do 40. No goście zresztą prowadzili przez całą drugą kwartę. Javon Mummer na razie najskuteczniejszy na parkiecie. Zawodnik Zastalu 10 punktów na jego koncie. Nowego trenera ma za to Energa Trefl Sopot, drużynę, która w obecnym sezonie zakończyła rozgrywki na ćwierćfinale. W kolejnym poprowadzi Krzysztof Roszyk. W przeszłości związany z Sopotem jako koszykarz, przez lata pracował także w sztabie szkoleniowym.
1: Ciepło, cieplej i upalnie. W weekend nawet 35-34 stopni. W czwartek na wschodzie pogodnie, potem troszkę deszczu na zachodzie północy i w centrum do 27 stopni na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. W piątek już tylko słabe przelotne opady deszczu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. 33 najcieplej w centrum na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Poplista Plus. Powrót Szereka.
0: RMF Queen.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Okay, we're gonna full round.

RMF Queen.

od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
2: Fakty zaczynamy od wypadku w prywatnej kopalni w Bytomiu. Jeden z górników nadal znajduje się pod ziemią. Nie ma z nim kontaktu. Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce. Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień. Amerykańscy kibice z niecierpliwością czekają na Roberta Lewandowskiego. Nasz kapitan może zagrać w Chicago Fire. Trzech górników już zbadanych przez ratowników medycznych, czwarty nadal poszukiwany. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, w prywatnej kopalni w Bytomiu doszło do wstrząsu. Wciąż trwa akcja ratownicza. Nasz reporter Marcin Buczek ponownie w faktach. W jakim stanie są poszkodowani górnicy?
3: Dwaj górnicy trafili do szpitali w Bytomiu i Chorzowie. Jeden z nich ma uraz nogi, a drugi głowy. Trzeci górnik, po zbadaniu go przez ratowników, został zwolniony. Ranni mieli powiedzieć ratownikom, że tam, gdzie byli, najpierw doszło do wstrząsu, a potem zaczęły spadać bryły węgla. Wstrząs miał być też odczuwalny na powierzchni. Początkowo na miejsce dotarły trzy karetki pogotowia, śmigłowiec LPR-u oraz motoambulans. W tej chwili w rejonie kopalni pozostał już tylko ten ostatni, ale w każdej chwili może być tam wezwana karetka.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 24 w Mechnaczu w Wielkopolsce. To odcinek Pniewy Międzychód. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.
4: Bulwersujące doniesienia w faktach RMF FM.
2: Radny Koalicji Obywatelskiej i lekarz Dawid Kacprzyk, który miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym w Warszawie. Według portalu Zero.pl Kacprzyk bez kolejki załatwiał też badania kolegom partyjnym. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury, a śledczy postanowili zbadać ją z urzędu. Naczelna Izba Lekarska chce rozmów z premierem na temat rozwiązania patologii w systemie ochrony zdrowia. Z rzecznikiem Izby Jakubem Kosikowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Przez niejednorodne wyceny leczenia poszczególnych pacjentów, chorzy są dzieleni na tych, których opłaca się leczyć i na tych, których nie. Dlatego szpitale dobierają oddziały nie pod potrzeby społeczeństwa, tylko tak, żeby przetrwać finansowo. A na tych najbardziej opłacalnych oddziałach pracują lekarze z rekordowymi fakturami.
6: To nie jest ewenement w takim aspekcie, że to jest jeden przypadek, bo takich lekarzy w skali kraju będzie pewnie kilkuset, którzy zarabiają takie pieniądze. Większość się zarobi, że tak powiem, bez pleców, nazwijmy to, politycznych.
5: Mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, który dodaje, że w rozmowach nad zmianami w systemie potrzebna jest praca ponad politycznymi podziałami i poza samorządami medycznymi, premierem, ministrami zdrowia i finansów do stołu powinien usiąść prezydent i przedstawiciele opozycji.
2: Zapraszamy na rozmowy o poranku w RMF FM i w internetowym radiu RMF 24. Po 7:00 Piotr Selak i Bartosz Arłukowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej i były minister zdrowia. Godzinę później poranna rozmowa. Tomasz Terlikowski zaprosił byłego premiera Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Wy też możecie przesyłać pytania poprzez formularz na rmf24.pl. Polski nie ma na mundialu w Ameryce, ale Robert Lewandowski po odejściu z Barcelony może zagrać w Chicago Fire. Kibice w Stanach Zjednoczonych czekają już na naszego kapitana. USA!
7: USA! Ci z Chicago są w niebo wzięci, że być może zagra w tamtejszym klubie. A gdy dowiadują się, że jestem z Polski, nazwisko Lewandowskiego pada natychmiast. Jestem wielkim fanem Lewandowskiego, kibicuję Barcelonie. Oczywiście jest naszą legendą w Barcelonie, to legenda. Kolejny kibic mówi, tak, jest świetnym piłkarzem, jestem wielkim fanem Lewandowskiego. Kibice czekają na ogłoszenie decyzji Lewego. Sprzed stadionu w New Jersey, Paweł Żuchowski.
2: Lewandowski ma w najbliższym czasie zdecydować, czy wyjeżdża za ocean, czy też zostaje w Europie, a może jednak wybierze kierunek arabski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Ostatni już dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Patryk Serbański.
8: Piłkarze reprezentacji Anglii i Chorwacji już na boisku. Mundialowy hit fazy grupowej. Chorwaci na razie mieli rzut rożny, ale bez celnego strzału. W składzie Chorwatów dziś Luka Modrić, jego 199 mecz reprezentacji.
9: Ma fantastyczne predyspozycje fizyczne. Wyjątkowy zawodnik pod tym względem, ale nie tylko, dlatego że te kwestie techniczne, czy jako lider, jest to ważna postać. To, co osiągnął, można tylko mu bić brawa.
8: To Grzegorz Krychowiak, który rywalizował z Modriczem, gdy był piłkarzem FC Sevilla. W składzie Chorwatów jest także Luka Vucic. Puskowicz, obrońca HSV z przeszłością w Radomiaku. W Anglii w napadzie Harry Kane. Na razie 12 mundialowych meczów, 8 bramek. Na pewno apetyt Anglika na więcej. W nocy kolejne mundialowe mecze, raczej dla kibiców lubiących taką trochę piłkarską egzotykę. To będą mecze jednak, jakich wcześniej nie było. O 1 w nocy po raz pierwszy w historii Gana zagra z Panamą. Dla mnie najważniejsze jest to, że moi piłkarze są gotowi na ciężką pracę, bo tylko ona może doprowadzić do zwycięstwa. To pokazały już wcześniejsze mecze. Tylko ciężka praca na boisku daje szansę na wygranie meczu. Tak mówił trener Gany Carlos Queiroz. Dla niego 4. mundial. W 2002 roku prowadził RPA, w 2010 swoją Portugalię, a w 2014 Iran. Jeśli natomiast chodzi jeszcze o ten mundialowy terminarz, to o 4 w nocy debiut na mistrzostwach zanotuje Uzbekistan, prowadzony przez Fabio Cannavaro. To oczywiście nasz pierwszy mundial, to bardzo emocjonujące być w tym miejscu. Damy z siebie wszystko. Chcemy, by Uzbecy mieszkający na całym świecie byli z nas po prostu dumni. Podkreślał włoski trener. Rywalem Uzbekistanu będzie Kolumbia. Koszykarze Legii Warszawa i Zastalu Zielona Góra kończą 5. mecz finału Orlen Basket Ligi. Już niespełna pół minuty pozostało do końca tego spotkania. Teraz przerwa na żądanie. Legia prowadzi 81-77.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Weekend upalny, parasole przeciwsłoneczne zdecydowanie się mogą przydać. W piątek aura pogodna, słaby przelotny deszcz może jedynie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu się pojawić. Na termometrach już 24 kreski na Suwalszczyźnie, Podlasiu 28 w centrum. Najcieplej w piątek 33 kreski na ziemi lubuskiej na Dolnym Śląsku, a w sobotę nawet na termometrach 35 stopni. Poplista Plus, huragan i angielskie luki, kultowy hit z piwnicy i inne nowości.

tajemnicze rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. I feel a little boogie coming on. What do you think?

0: RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.
1: This is somebody, John. Let's go back shot.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM o 23, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: Nie żyje górnik poszukiwany przez ratowników po wypadku w kopalni w Bytomiu. Najnowsze informacje zebrał reporter RMF FM. W faktach także wracamy do brutalnej zbrodni w Białej Podlaskiej. Zdaniem śledczych sprawca wciąż może przebywać w kraju. W fazie grupowej tegorocznego mundialu starcie Anglii z Chorwacją. W pierwszej połowie padły aż 4 gole. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni w Bytomiu. Poszukiwany tam górnik nie żyje. Akcja ratownicza w kopalni została już zakończona. Dwóch innych górników trafiło do szpitali. Marcin Buczek raz jeszcze dziś w faktach. Zagrożenie kolejnymi wstrząsami początkowo utrudniało rozpoczęcie akcji ratownikom.
3: Tak, dlatego przez pewien czas nie można było wejść do wyrobiska, z którego zaraz po wstrząsie uciekli pozostali górnicy. Wieczorem, kiedy zagrożenie minęło, ratownicy rozpoczęli poszukiwania. Niestety po dotarciu do poszukiwanego nie stwierdzono już u niego czynności życiowych. W wypadku rannych zostało jeszcze dwóch innych górników. Obaj po przebadaniu ich przez ratowników zostali skierowani do szpitali w Bytomiu i Chorzowie. Jeden z nich ma uraz nogi, a drugi głowy.
2: Mężczyzna, który w poniedziałek w Białej Podlaskiej zastrzelił rosyjskiego artystę krytykującego władze Rosji, wciąż może przebywać w Polsce. Usłyszał od śledczych reporter RMF FM. Czy udało już się sporządzić rysopis sprawcy? O szczegółach Dominik Smaga.
4: Policja rysopisu nie ujawnia dokładnego wizerunku. Na razie nie ma.
5: Ustalamy wizerunek mężczyzny.
4: Mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Andrzej Fijołek. Dodaje, że badane są relacje świadków i nagrania. Apeluje o kolejne.
5: Można przekazywać nam informacje anonimowo.
4: Bo policja zakłada, że ktoś mógł coś widzieć.
5: Sprawca podszedł do swojej ofiary, oddał te strzały, następnie uciekł pieszo w następne uliczki. Natomiast musimy otworzyć oczywiście dalszy przebieg.
4: Prokuratura przyjmuje kilka wersji zdarzeń. Zapowiada zatrzymania osób, które mogą mieć związek ze sprawą. Zatrzymani dwaj Białorusini zostali dziś zwolnieni, gdy prokuratura nabrała pewności, że nie są zamieszani w zabójstwo.
2: W interesie środowiska lekarskiego jest, aby wreszcie usiąść do stołu i zastanowić się, jak naprawić ten system opieki zdrowotnej. Mówi premier Donald Tusk. Nawiązywał w ten sposób do sprawy lekarza bez specjalizacji i jednocześnie radnego Koalicji Obywatelskiej, który w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 zł.
6: Nikogo nie obwiniam. Ten system jest naprawdę zwyrodniały. On przez całe lata robił się coraz mniej sprawnym systemem i coraz bardziej nastawionym na śrubowanie, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy, zarobków. Dochodzi do takich dysproporcji, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią blisko 100% wszystkich wydatków szpitala.
2: Szef rządu podkreślił, że rząd przyjął projekt ustawy, która ma umożliwić kontrolowanie płac lekarzy i ma ona zostać szybko przyjęta przez Sejm. Amerykańskim Arlington starcie dwóch mocnych zespołów z Europy. Anglia kontra Chorwacja. Po pierwszej połowie 2-2. Obie bramki dla synów Albionu zdobył Harry Kane. Chorwatom udało się jednak po każdym straconym golu wyrównać stratę. Najpierw Martin Baturina w 36 minucie, a w doliczonym czasie pierwszej połowy Petar Musa. Jej niedobór kojarzy nam się głównie z depresją i zaburzeniami snu, ale jej nadmiar też może być szkodliwy. Mowa o serotoninie. W cyklu Twoje zdrowie dziś rozmawialiśmy o hormonach. Jak wskazują eksperci, zdarza się, że w organizmie dochodzi do nadmiaru serotoniny. Tak jest w przypadku rakowiaka, nowotworu neuroendokrynnego.
7: To jest nowotwór wywodzący się z komórek rozsianego układu wewnątrzwydzielniczego, które produkują właśnie serotoninę, ale w ogromnych jej ilościach. I nadmiar tego hormonu będzie skutkował biegunkami, będzie skutkował uderzeniami gorąca, tak zwanym fleszem. To jest bardzo poważna sprawa, dlatego że jest już to nowotwór jako proces nowotworowy i będziemy tutaj musieli bardzo, bardzo szybko tego pacjenta leczyć.
2: Mówił dr Janusz Strzelczyk, endokrynolog z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. O wpływie hormonów na funkcjonowanie organizmu przeczytacie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą...

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Okay, no more words, just a little more music.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek.
2: W faktach na początek konflikt na Bliskim Wschodzie. Porozumienie między USA a Iranem może zostać podpisane jeszcze dziś. Tak mówi prezydent Donald Trump. Później o nowych przepisach, które mają uderzyć w piratów drogowych. Wrócimy też na boisko w amerykańskim Arlington w fazie grupowej mundialu starcie Anglia-Chorwacja. Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może zostać podpisane jeszcze dziś lub w piątek. Tak przekonuje amerykański przywódca Donald Trump. Po szczycie G7 stwierdził, że zawarł porozumienie z Iranem, bo chciał uniknąć katastrofy gospodarczej. Osiągnęliśmy porozumienie z Iranem, w którym jest wszystko, co zamierzaliśmy osiągnąć. Wszystko i jeszcze więcej. Zakończenie obecnego konfliktu, ponowne otwarcie cieśniny Ormuz, a także to, że Iran nie będzie miał możliwości zdobycia broni jądrowej. O to właśnie chodziło. Iran nie może mieć broni atomowej. Nie mogą jej rozwijać, kupować. Nigdy nie będą mogli jej posiadać. Dodaje w swoim stylu Donald Trump. Źródła w Teheranie sugerują, że to prezydenci USA i Iranu mogą podpisać umowę. Takie zabójstwa kwalifikujemy jako działanie na zlecenie. Tak prokurator generalny odnosi się do zabójstwa Rosjanina Roberta K. w Białej Podlaskiej. Przypomnę, artysta krytykujący Władimira Putina został zastrzelony. Sprawca wciąż przebywa na wolności.
3: Jeżeli to robił zawodowiec na zlecenie, znalezienie takiego człowieka, który ma przygotowany scenariusz i naprawdę jest płatnym zabójcą, jest niezwykle trudne. Często też służby specjalne posługują się osobami, które mają fałszywe dokumenty, które potrafią przygotować się do takiego zabójstwa i które potrafią się świetnie maskować.
2: Zwraca uwagę Waldemar Żurek. Wcześniej w sprawie zabójstwa zatrzymano dwóch Białorusinów. Okazało się jednak, że nie mają oni związku z zabójstwem i opuścili policyjny areszt. W przyszłym tygodniu wchodzą w życie przepisy, które uderzą w piratów drogowych. Kierowcy złapani za jazdę po alkoholu zapłacą za kurs reedukacyjny 5 razy więcej niż do tej pory. Nie 500 zł, a 2,5 tysiąca. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
4: Na kursy wysłani są obowiązkowo ci, którzy chcą odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Szkolenie odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Trwa 2 dni. To zajęcia z psychologiem, który wyjaśnia m.in. jak sięganie po używki wpływa na percepcję kierowców. Autorzy nowych przepisów wiedzą, że kierowców najbardziej zaboli podwyżka ceny za kurs. Opłata nie była zmieniana od 7 lat.
5: Dobrze, że się zmieniano. Jestem za.
6: Po alkoholu nikt nie powinien siadać. Po prostu jest to odpowiedzialność za siebie i za innych ludzi.
7: Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Ludzie, którzy prowadzą w zmienionym stanie świadomości, są zagrożeniem dla innych, są zagrożeniem dla siebie.
4: Mówili mi warszawiacy. Dodam, że do zaliczenia kursu potrzebna jest jedynie 100% frekwencja. Egzaminów nie ma.
2: Po raz pierwszy w życiu jestem na plaży i dotknęłam wody w Bałtyku. Takie słowa można było usłyszeć podczas prezentacji nowego programu, który umożliwia osobom z niepełnosprawnościami dostęp do gdańskich plaż. Od tego lata będą mogły korzystać ze specjalistycznych wózków i chodzików do jazdy po piasku.
8: Sprzęt działa, jest naprawdę wygodny, komfortowy, prosty w użytku, że umożliwia mi po prostu spacer po plaży, spędzenie fajnie popołudnia.
2: To Filip Wysocki, który testował nowy sprzęt. Wózki i chodziki będzie można bezpłatnie wypożyczyć w Brzeźnie od poniedziałku, a na Stogach od 26 czerwca.
9: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
2: Na to coraz większe szanse ma Anglia. W fazie grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej wygrywa z Chorwacją aż 4-2. Pierwsze 2 bramki dla synów Albionu w pierwszej połowie spotkania zdobył Harry Kane. Chorwatom do przerwy udało się jednak wyrównać. W drugiej połowie przewaga Anglików. Zaraz po gwizdku sędziego w 47 minucie piłkę do siatki wpakował Jude Bellingham, a w 85 Marcus Rashford.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. To teraz będzie nieco spokojniej. 4 minuty po północy.
0: RMF Queen.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Now when I wrote the lyrics to this, this next song, well, it was all right then, and it's all right now.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Tam przedstawi je Mateusz Bożek.
2: Memorandum w sprawie zakończenia wojny w Iranie podpisane. Fakty otwieramy pilną informacją dotyczącą konfliktu na Bliskim Wschodzie. Później o nocnym rosyjskim ataku na Kijów w stolicy Ukrainy słychać eksplozję. W faktach wrócimy też do piłkarskich mistrzostw świata. Zajrzymy też do świata kina. Będzie kolejna, piąta już część Szereka. Prezydenci Stanów Zjednoczonych Donald Trump i Iranu Masoud Pezeszkian podpisali memorandum w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Taką informację podała przed chwilą agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela amerykańskiej administracji. Według doniesień medialnych wcześniejszych do spotkania obu stron miało dojść pod koniec tego tygodnia w Szwajcarii. Irański resort dyplomacji w tej chwili jednak nie potwierdza, czy do tego spotkania w ogóle dojdzie. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich teraz o rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. O uderzeniach poinformował na telegramie Tymur Tkaczenko, szef administracji wojskowej stolicy Ukrainy. W mieście było słychać eksplozję. Nie ma w tej chwili informacji na temat zniszczeń, o ofiarach lub też o rannych. Prowadził luksusowe życie za pieniądze pochodzące z oszustw, korzystał z ekskluzywnych hoteli i jeździł drogimi samochodami. Małopolscy policjanci we współpracy z hiszpańskimi śledczymi zatrzymali poszukiwanego listem gończym jednego z liderów tzw. mafii wnuczkowej. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Policja próbowała go namierzyć już od ubiegłego roku. On w obawie przed złapaniem uciekł za granicę. W ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Barcelonie. Jak ustaliła policja, w hierarchii grupy przestępczej zajmującej się oszustwami na wnuczka miał wysoką pozycję.
4: Typował telefonistów, którzy mieli wykonywać połączenia, a także, co najważniejsze, odpowiadał za odbieranie pieniędzy.
3: Mówił jeden z oficerów operacyjnych. Wczoraj policjanci z Krakowa na parkingu jednego z hoteli w mieście zabezpieczyli sportowe Ferrari, warte ponad 1 000 000 zł, którym jeździł oszust. Mężczyzna teraz przebywa w hiszpańskim areszcie. Czeka na decyzję o ekstradycji.
2: Zdjęcia i film z przejęcia czerwonego Ferrari mamy na rmf24.pl. O Donaldzie Trumpie tylko dobrze. Imigranci wolą nie wypowiadać się na temat amerykańskiego prezydenta przy okazji trwającego mundialu. W mediach w USA panuje też przekonanie, że z obawy przed deportacjami także kibice wolą powstrzymywać się od komentarzy. O szczegółach z Waszyngtonu. Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Dzień dobry, sprawdziłem.
6: I love the United States, I love you Trump.
5: Kocham Stany Zjednoczone, kocham Donalda Trumpa, kocham wszystkich, powiedział mi kibic przed stadionem w New Jersey, a już po wypowiedzi tłumaczył, że USA zmieniły się tak bardzo, że nie wiesz, czy zwykła wypowiedź nie zaszkodzi tobie i twojej rodzinie. Podkreślił, że nawet imigranci, którzy już posiadają legalny status, odczuwają obawy. Potwierdzają to badania. Blisko 6 na 10 dorosłych Amerykanów pochodzenia azjatyckiego i z Wysp Pacyfiku, należących do najszybciej rosnących grup demograficznych w USA, sądzi, że ten kraj nie jest już przyjazny imigrantom. Wynika z najnowszego sondażu. Sprzed stadionu w New Jersey, Paweł Żuchowski.
2: A ja jeszcze dodam, że w kanadyjskim Toronto właśnie rozpoczęło się spotkanie Gany z Panamą. Dla mnie najważniejsze jest to, że moi piłkarze są gotowi na ciężką pracę, bo tylko ona może poprowadzić nas do zwycięstwa. To pokazały już wcześniejsze mecze. Tylko ciężka praca na boisku daje nam szansę na wygranie meczu. Mówił przed spotkaniem trener Gany Carlos Queiroz. Dla selekcjonera to 4. Mistrzostwa Świata. W 2002 roku prowadził Republikę Południowej Afryki, 8 lat później Portugalię, a w 2014 w tym roku reprezentację Iranu.
7: To fakty RMF FM. Będzie nowy film.
2: Dobrzy filmowi znajomi wracają. Osioł i ogry pojawili się w nowym zwiastunie 5. części Szereka. Obejrzała go Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
8: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tak się zaczyna. Czekaliśmy na ich powrót 17 lat. W oryginalnej wersji językowej usłyszymy Mike'a Myersa w roli Shreka, Cameron Diaz jako Fiony, a osioł będzie mówił głosem Ediego Murphy'ego. Mówił i śpiewał. Nie wiadomo, czy pojawi się kochany przez widzów kot w butach, dubbingowany przez Antonio Banderasa. Wiadomo, że Zendaya użyczy głosu Felicji, nastoletniej córce Shreka i Fiony. Piąta część wejdzie do kin latem przyszłego roku i wtedy poznamy ostateczną polską obsadę dubbingową.
2: Zwiastun nowego Szereka już teraz możecie zobaczyć na rmf24.pl. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 2:00. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To daleko? czy nie do końca nocnej zmiany. No trochę daleko, ale...
0: Wielmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Słuchacie RMF Queen. Czas na fakty RMF FM.
1: Pam, a swój dyżur rozpoczyna Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Jest wstępne porozumienie USA z Iranem. Mieli je podpisać prezydenci obydwu krajów. Kilkadziesiąt firm z branży kosmetycznej zamieszanych w oszustwo podatkowe na prawie 800 milionów złotych. Nowe przepisy uderzą w piratów drogowych. Teraz kursy reedukacyjne będą nawet 5 razy droższe. Prezydent USA podpisał w Wersalu wstępne porozumienie z Iranem. Jak informowaliśmy w faktach, według amerykańskich mediów dokument podpisał też prezydent Iranu. Biały Dom potwierdził podpis amerykańskiego przywódcy, ale nie wyjaśnił, czy chodzi o tę same wersję porozumienia, która miała zostać podpisana cyfrowo wcześniej. Iran twierdzi, że memorandum zostało już sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły podpisy. Planowana więc na piątek ceremonia w Szwajcarii została odwołana, choć negocjatorzy mają tam pozostać. Porozumienie przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus, czasowe zawieszenie części sankcji wobec Iranu oraz rozpoczęcie 60-dniowych rozmów o irańskim programie atomowym. Oszustwo podatkowe na prawie 800 milionów złotych. W sprawie zamieszanych jest kilkadziesiąt firm, które miały prowadzić działalność w branży kosmetycznej. To jedno z największych oszustw wykrytych w ostatnim czasie przez Śląski Urząd Celno-Skarbowy. Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
3: To był dobrze zorganizowany mechanizm pozwalający wyłudzać podatek VAT. Funkcjonowało w nim kilkadziesiąt sztucznie utworzonych firm, tak zwanych słupów. Zakładano je w całym kraju, ale firmy te nie prowadziły żadnej działalności, nie zatrudniały pracowników, nie miały majątku, a